0: Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.
1: Portalem znowu. Cieszysz się?
2: Tak, na pewno tak.
1: Zbiera się niezłą pakę w tym Aluronie, w tej warcie, może tak raczej powinienem powiedzieć. To jest gwiazdozbiór, już chyba mogę tak powiedzieć.
2: Już myślę, że już był zbiór wielu gwiazd na naprawdę dobrym poziomie siatkarskim, a teraz robi się jeszcze ciekawiej. Myślę, że tutaj trzeba oddać wszystko, co królewskie, panu prezesowi Kryspinowi Baranowi, który krok po kroku od paru dobrych lat buduje ten klub, tę drużynę i w tym roku miał okazję święcić swoje pierwsze Mistrzostwo Polski i myślę, że jeszcze naprawdę duże rzeczy przed tym klubem.
1: Ligę teraz napędza wasza rywalizacja zawierciańsko-lubelska. Kiedyś była Zaksa z Jastrzębskim, kiedyś była Resowia ze Skrą, teraz jesteście wy. Zawsze jakoś to parami tak idzie, mam wrażenie, w plus lidze.
2: No na pewno dla klubu Zawiercia i to jest świetne znaleźć się, że tak powiem, w tym duecie, który w jakiś sposób walczy o te najwyższe cele z drugim dużym klubem, też w żółtych barwach z Lublina. Natomiast myślę, że w naszej lidze jest na tyle dużo mocnych zespołów, że to nigdy nie można się zamykać na to, że okej, teraz dominacja dwóch drużyn, nikt więcej tam nie ma wstępu. Jest zawsze Warszawa, która co roku stara się walczyć na najwyższe cele. Jest Resowia, zawsze groźna. Oprócz tego kilka klubów, które gdzieś tam starają się kąsać tych największych i całkiem nieźle im to wychodzi. Także to jest, myślę, ogromna siła naszej ligi, że nie ma łatwych przeciwników.
1: No dobra, to teraz o kadrze. Odpocząłeś trochę przed kadrą?
2: Odpocząłem, tak. Troszkę było czasu, tak naprawdę.
1: Czasów?
2: Trochę czasu dla rodziny. No, tak, no taki reset, po prostu typowe zapominanie o siatkówce, bo tej siatkówki na co dzień mamy tak dużo, że człowiek chciał trochę od tego odcapnąć.
1: Czyli oglądałeś, czy nie oglądałeś kolegów na pierwszym turnieju?
2: Pierwszy turniej to już tutaj miałem okazję być w Spale i też te godziny były takie, że czasami trenowaliśmy, czasami mieliśmy okazję, żeby zerknąć, także kilka setów się udało, natomiast w weekend niestety nie. 7 rano w niedzielę to nie był mój czas.
1: Ale wyniki na pewno sprawdzałeś. Później, tak jak teraz mamy z Mundialem, odeśpisz sobie spokojnie i sprawdzisz te wyniki. Jak byś ocenił postawę? W dużej mierze wszystkich kolegów, którzy też wchodzą dopiero do kadry. Ty występujesz jako ten doświadczony, a niektórzy jeszcze doświadczenia muszą nabyć. Czy to było twoim zdaniem trochę widać w końcówkach niektórych przegranych?
2: Tak jak mówię, no nie miałem okazji aż tak oglądać skrupulatnie, natomiast bilans 2-2 to ja myślę, że to jest pewnego rodzaju takie wiarygodne odzwierciedlenie tego, w jakim momencie jesteśmy, czyli potrafiliśmy grać momentami bardzo dobrą siatkówkę, potrafiliśmy odwracać te niektóre spotkania, natomiast też były drużyny, które okazały się dla nas zbyt dobre w tym momencie i wydaje mi się, że my jako reprezentacja Polski zawsze będziemy mierzyć w to, żeby wygrywać, bo mamy bardzo mocną ligę, mamy wielu zawodników, którzy w tej lidze już są ograni, swoje wygrali, swoje w życiu przegrali i wiedzą, jak się uprawia z tym sport. Natomiast też się z Marcinem Komendą, tak jak już jesteśmy obaj fanami piłki nożnej, to się śmiejemy, że nie ma już słabych drużyn w Europie i na świecie. To taki częsty slogan, bo faktycznie nawet patrząc przez inne drużyny i całą tą fazę grupową Ligi Narodów, która się zaczęła, były drużyny, które gdzieś tam potrafią straszyć, potrafią grać w siatkówkę i tak naprawdę nie można nikogo lekceważyć, bo można bardzo szybko dostać łupnie.
1: Wiesz co, ja o futbol w takim razie jeszcze zapytam na koniec tak króciutko, ale na razie parę słów o Maksie Granicznym. On jest bardzo chwalony za ten pierwszy turniej. Nie wiem, czy nie najbardziej nawet. Czujesz oddech, presję? Czy może cieszysz się po prostu, że masz w razie czego na kiedyś tam następcę?
2: Nie, no wiadomo, Max odkąd tak naprawdę wkroczył do kadry rok temu, bardzo dobrze się prezentuje, bardzo często jest chwalony i jeżeli gra dobrze, no to trzeba to robić, bo myślę, że każdy sportowiec po to pracuje, żebyście gdzieś tam mieć te swoje momenty chwały. Na mnie to oczywiście jest to dodatkowe gdzieś tam ciśnienie, jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i bronić tej pozycji i żeby być tym pierwszym libero w reprezentacji, bo młodzież naciera.
1: W Gliwicach lubisz grać?
2: Nie miałem

0: zbyt wiele do tego okazji, natomiast jeżeli teraz będzie mi to dane, to będę się cieszył, bo granie w Polsce to zawsze coś wyjątkowego.
1: A właśnie, czy rotacja będzie duża, czy mała? Może już trener coś o tym mówił, czy to po prostu z racji tego, że jest drugi turniej, nic się nie zmienia i po prostu no, będzie trochę wymiany tej, no, ma teraz szerszą kadrę trener Grbicz, można powiedzieć. Może być tych zmian jeszcze więcej? Jak to będzie wyglądało? Czy wy już wiecie?
0: Nie mam zielonego pojęcia, tutaj żadnych informacji nie mamy, także my po prostu trenujemy sobie tutaj na spokojnie i zobaczymy, jak wypadki będą miały miejsce.
1: No to króciutko na koniec, bo tu jeszcze rywali sobie musiałem wynotować. Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna. Tak słówko, kto może być tym najtrudniejszy? Już jesteś zorientowany, czy ktoś jest w pełni, w pełnym rynsztunku, czy ktoś rezerwami?
0: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę i nas pokonać i nie będzie to nic nadzwyczajnego. Argentyna jakby oprócz Europejczyków oczywiście, natomiast no, te zespoły, tak jak powiedziałem, nikt nam tutaj niczego za darmo nie da, z każdym trzeba będzie zagrać na 100%, żeby wygrać. Myślę, że każdy zespół ma co najmniej jednego zawodnika, którego można gdzieś zaliczyć do takiego światowego topu, także łatwo nie będzie.
1: No to last question, czy wśród tych drużyn jest taki odpowiednik piłkarski, który dla ciebie jest głównym faworytem mundialu? No Niemcy, Argentyna, czy ktoś inny? czy Hiszpania po tej Republice Zielonego Przylądka?
0: No myślę, że Hiszpanie nie zaczęli najlepiej, ale mam wrażenie, że Lamine Yamal już wszedł na boisko na te kilkanaście minut i od niego wszystko się tam, myślę, zaczyna i kończy w tej reprezentacji. Dla mnie osobiście Portugalia chyba, może Francuzi, którzy są też ogromnym gwiazdozbiorem, zobaczymy.
2: Rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Jakubem Popiwczakiem polecamy na rmf24.pl. Tam znajdziecie także terminarz meczów Polski w drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, który, przypomnimy, rozpoczną jutro. Wracamy jeszcze na chwilę na piłkarskie boiska. Francja prowadzi już 2-0 z reprezentacją Iraku. Wynik podwyższył autor pierwszego gola, czyli Kylian Mbappé. Norwegia, Senegal, w tej chwili 12 minuta meczu. Wynik jak na razie 0-0.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Czyli sytuacja wygląda następująco. Mundial trwa, w tym momencie 2 mecze.
5: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmiany. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Arbuz Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchać najbardziej aktualnych informacji z kraju i ze świata. Mateusz Bożek.
2: A to wydanie faktów otwieramy nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu w Ukrainie. Przedstawiciele tego kraju ostrzegają, Kijów gotowy jest na negocjacje, ale jego cierpliwość ma granice. Będzie też o śledztwach w sprawie skandalu w Warszawskim Szpitalu Południowym. Zajrzymy też na boiska Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kijów cały czas jest gotowy do bezpośrednich negocjacji z Rosją. Nasza cierpliwość ma jednak granice, stanowczo oznajmił Andriy Melnyk, stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Ostrzegł, że jeśli Rada nadal będzie trwać w postawie wyczekującej i nie przyjmie rezolucji w sprawie całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni, Kijów może zmienić swoje stanowisko. Zawieszenie broni na linii frontu to już i tak duży kompromis, mówił ukraiński dyplomata. Przypomniał, że od ponad roku Kijów wielokrotnie już apelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni. Jak dotąd bez rezultatu. Tymczasem Rosjanie, przypomnijmy, tej nocy ostrzelali Kijów. 6 osób zostało rannych. Po niemal 2 dniach walki z ogniem strażakom udało się ugasić pożar fabryki w Harnowie, niedaleko Ustki na Pomorzu. Palił się tam zakład produkujący aerozole. Pożar wybuchł w niedzielę około godziny 13. Został opanowany jeszcze tego samego dnia wieczorem, ale dogaszanie ognia w trudno dostępnych miejscach zajęło strażakom kilkanaście godzin. Ze względu na pożar z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców, a także 8 osób przebywających w zakładzie. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Przyczynę pożaru będzie teraz ustalać słupska prokuratura. Centralne Biuro Antykorupcyjne ma prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w Warszawskim Szpitalu Południowym. Jak już informowaliśmy w faktach, 2 postępowania wszczęła Warszawska Prokuratura Okręgowa. Pierwsze dotyczy tego, czy młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. Jak dodał prokurator Piotr Skiba, chodzi o ponad 550 tysięcy złotych.
3: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynika nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
2: A za to grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura zbada też, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Sprawdzi rolę szefostwa szpitala i urzędników ratusza nadzorujących jednostkę.
3: Naruszenia przy klasyfikacji pacjentów, w drugiej kolejności zawierania umów, weryfikacji składanych faktur, wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.
2: Do przesłuchania są dziesiątki świadków, m.in. prezydent stolicy. Słuchacie faktów RMF FM. 3-0 wygrywa Francja z Irakiem w meczu grupy IM. 2 pierwsze bramki zdobył Kylian Mbappé. Wynik w 66. minucie podwyższył Ousmane Dembélé. Ten mecz po raz pierwszy na tych mistrzostwach został jednak przerwany przez burzę. Zawodnicy wrócili na boisko po niemal 2 godzinach. A w tej chwili przerwa w spotkaniu Norwegia-Senegal po pierwszej połowie 1-0 dla Skandynawów. Z kolei Argentyna w fazie grupowej wczoraj odniosła kolejne zwycięstwo, pokonując Austrię 2-0. Radości argentyńskich kibiców, jak słychać, nie było końca. Tak świętowali po meczu w Arlington w stanie Teksas. Obie bramki dla Argentyny zdobył nie kto inny jak Leo Messi. Kapitan Argentyńczyków miał szansę na hat-tricka, nie wykorzystał jednak rzutu karnego w 9 minucie. Strzelił obok słupka. Kibice jednak nie mają do niego żalu. To było jedno z najbardziej ekscytujących spotkań, jakie mieliśmy. Mimo że Messi spudłował karnego, to mówimy, nie ma to znaczenia, my jedziemy dalej. I poszło. W ostatniej minucie strzelił drugiego gola. On jest geniuszem. Nie mamy nic więcej do powiedzenia. Mamy geniusza w drużynie. Nie da się z nim konkurować, mówili kibice Argentyny.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek. Jednym z głównych tematów skandal w Warszawskim Szpitalu Południowym.
5: Panie profesorze, Polacy, warszawiacy przede wszystkim, są oburzeni salnikiem VIP w Warszawskim Szpitalu Południowym. To narusza nasze prawa?

0: Uwaga, super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach. To jest to, co mam do powiedzenia.
3: Czyli tutaj kropkę stawiamy. Dobrze, zarobki lekarzy znalazły się pod lupą Sejmu. Jeżeli jest równość wobec prawa, to dlaczego tylko lekarze zatrudnieni oczywiście w przestrzeni publicznej mieliby ujawniać swoje dochody, a nie na przykład wykładowcy akademicy, którzy też są utrzymywani z budżetu państwa?
2: Znaczy, musimy to wyjaśnić pewną kwestię dotyczącą treści tego projektu ustawy, bo rozumiem, pan redaktor zmierza do tego. No to nie jest ustawa, która przewiduje jawność zarobków lekarzy. Musimy sobie zdać sprawę, czego ta ustawa dotyczy. Ta ustawa dotyczy informowania Ministerstwa Zdrowia o tym, ile poszczególni lekarze zarabiają, ponieważ według aktualnego stanu prawnego Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje jednoznaczną informacją dotyczącą zarobków lekarzy wynikających z różnych etatów i z pracy w różnych placówkach. I jak rozumiem, ta ustawa, która została uchwalona, ma służyć odpowiedniemu zagregowaniu tych informacji, tak aby Ministerstwo Zdrowia wiedziało, ile konkretny lekarz zarabia. Natomiast to nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej, bo tutaj w tego typu przypadku rzeczywiście można by było mówić o pewnym wkroczeniu w prawo do prywatności i wówczas ta sprawa nabiera innego wymiaru, ale ta ustawa, która została uchwalona, nie zakłada tego typu rozwiązania.
3: Czyli ona ma służyć, jest konstytucyjna.
2: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy. I to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, będzie przedmiotem kolejnych decyzji, czy to parlamentu, czy to Ministerstwa Zdrowia. Natomiast po lekturze tej ustawy ja nie mam wątpliwości, że ona się mieści w sferze swobody ustawodawcy, ponieważ, podkreślam, ona nie zakłada ujawniania opinii publicznej wynagrodzeń.
3: Panie profesorze, mamy aferę wokół orderu Orła Białego, prezydent Nawrocki go odebrał, prezydent Zełenski go odesłał, kolejni politycy ukraińscy go odsyłał. Jest generalnie bardzo gorąco. Rozumiem, że prezydent miał prawo to zrobić. No, takie są przepisy w Polsce. To była dobra decyzja, pana zdaniem?
2: Ja się nie wypowiadam na ten temat. To nie jest moja kompetencja.
3: A czy ona
2: jest
3: będzie
2: to kompetencją prezydenta,
3: obywatelskie?
2: Żeby podejmować decyzje w tej kwestii. To, co mnie jako rzecznika praw obywatelskich niepokoi, to jest coraz bardziej rosnący odsetek jednak agresji i również czynów zabronionych motywowanych nienawiścią również wobec obywateli Ukrainy czy osób pochodzenia ukraińskiego. Ostatnio zwracałem się do prokuratury z prośbą o podanie danych dotyczących przestępstw, tak zwanych przestępstw nienawiści, z uszeregowaniem przesłanek tej nienawiści, która jest obserwowana w przestrzeni publicznej, i muszę z ubolewaniem powiedzieć, że na, o ile pamiętam, 2600 przestępstw w 2025 roku odnotowanym przez prokuraturę, około 40% to były przestępstwa motywowane nienawiścią wobec Ukraińców. To jest niepokojące, to jest niezwykle niepokojące.
3: I rozumiem, że ten odsetek rośnie.
2: I ten odsetek rośnie z roku na rok.
3: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich się zastanawia, jakie są powody. To są tylko emocje, czy to są też wypowiedzi polityków, czy to jest, nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. Analizujecie to prawnie?
2: Generalnie, moim zdaniem, jako prawnika, przestępstwa z nienawiści, i to obojętnie z jakiej przyczyny, przestępstwa z nienawiści nie są w efektywny sposób ścigane w Polsce. I to może powodować pewne poczucie bezkarności, bo obserwujemy to, że tak jak powiedziałem, 2600 przestępstw było odnotowanych przez prokuraturę w ubiegłym roku, natomiast aktów oskarżenia było tylko 350. Pozostałe sprawy zostały albo umorzone, albo odmówiono wszczęcia dochodzenia. To jest sygnał, że przestępstwa z nienawiści nie są w wystarczająco efektywny sposób ścigane. A zatem podstawy prawne do ścigania tego typu przestępstw są. Natomiast jeżeli obserwujemy nieefektywność ich ścigania, to

0: To nie zniechęca do podejmowania tego typu czynów.
1: Panie profesorze, a jeśli polityk publicznie wzywa do deportacji wszystkich Ukraińców, to jest przestępstwo z nienawiści, czy
0: panie
1: nie
0: redaktorze,
1: jest?
0: Panie redaktorze, na podstawie stanu faktycznego określonego jednym zdaniem, ja nie powiem jako prawnik, czy coś jest przestępstwem, czy coś nie jest przestępstwem. Natomiast ja wzywam do tego, żeby nie posługiwać się stereotypami, żeby nie posługiwać się w przestrzeni publicznej sformułowaniami odwołującymi się do narodowości, ponieważ tworzenie tego typu atmosfery prowadzi potem do oswajania społeczeństwa z pewnym podejściem ta atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw.
1: Ale obserwuje pan życie publiczne z całą pewnością. Jeżeli ja nie chcę tutaj używać nazwisk, właśnie po to, żeby nie było żadnych podstaw do jakichś potem procesów. Natomiast jeżeli politycy i liderzy opinii mówią, ktoś nie powinien być ministrem, bo jest Ukraińcem, dodajmy obywatelem Polski, od urodzenia, to buduje tą przestrzeń niechęci, nienawiści etnicznej, czy nie?
0: I to jest to, o czym powiedziałem. Osoby, których wypowiedzi mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej, powinny zachowywać powściągliwość w tej kwestii. Bo ocenianie człowieka, ocenianie jego działalności pod kątem takich kryteriów jak przynależność narodowa, przynależność etniczna, wyznanie, światopogląd, to są tak zwane przesłanki dyskryminacyjne i tworzenie atmosfery, że człowieka można oceniać z punktu widzenia tego typu przesłanek, może zbudować przyzwolenie na popełnianie tego typu czynów.
1: I uważam,
0: że tego nie powinno mieć miejsca.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika praw obywatelskich, profesora Marcina Wiącka. I jeszcze zaglądamy na koniec do meczu Norwegia-Senegal. Skandynawowie prowadzą już 2-0 po bramce Erlinga Haalanda.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Za chwilę sprawdzimy, gdzie teraz w Polsce jest najzimniej, a gdzie najcieplej. Możecie w tym...
5: RMF Grand.

Włączamy gorący sezon w Lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: I czas na fakty RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
2: Argentyna, Francja, a przed chwilą Norwegia z kolejnymi zwycięstwami w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. A to jeszcze nie koniec mundialowej nocy. Coraz więcej Polaków uzależnionych od internetu. Na koniec w faktach Gdynia, która stara się o miejsce na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Norwegia po zaciętym starciu wygrywa z Senegalem 3-2 w fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Bramki dla Skandynawów zdobył dwukrotnie Erling Haaland, a także w 43 minucie Holmgren Pedersen. Druga połowa była jednak dla Norwegów dość nerwowa. Senegalczykom udało się dwa razy wpakować piłkę do siatki rywali. Nie udało im się natomiast doprowadzić do remisu. Norwegia zdobyła więc komplet 3 punktów. O 5:00 natomiast kolejny mecz mundialu Jordania-Algieria. Wracamy do kraju. Po 3 dniach poszukiwań kieleccy funkcjonariusze zatrzymali byłego policjanta Dariusza R., ściganego za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej. Mężczyzna wpadł w Mierzawie w Świętokrzyskiem, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Po zatrzymaniu przyznał się do zabójstwa. Więcej szczegółów ma dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Około 300 policjantów szukało 49-latka, głównie w powiecie jędrzejowskim, gdzie mieszkał. Jak podkreśla szef świętokrzyskich policjantów Zbigniew Nowak, podejrzanego udało się zatrzymać m.in. na podstawie zgłoszeń, które przekazywali funkcjonariusze okoliczni mieszkańcy.
4: W niedalekiej odległości od miejsca jego zamieszkania była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego i telefonów numeru 112.
3: Podczas zatrzymania Dariusz R. nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych narzędzi. Jak dodają policjanci, był bardzo wycieńczony, trafił na badania do szpitala. Noc spędzi w izolacji pod strażą, przesłuchanie i postawienie zarzutów zaplanowano na jutro.
2: Polska wraz z grupą 11 innych unijnych państw zabiega o utrzymanie po 2030 roku funduszu modernizacyjnego. Jest finansowany z wpływów z unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Z inicjatywy Warszawy 12 krajów wystosowało w tej sprawie apel do Komisji Europejskiej. Dla Polski to szczególnie ważny mechanizm, bo nasz kraj jest jego największym beneficjentem. O szczegółach nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Z pieniędzy tego funduszu finansowane są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację sieci czy magazyny energii. Kraje, które także podpisały się pod listem, takie jak Chorwacja, Węgry czy Grecja, podkreślają, że fundusz jest skutecznym i elastycznym narzędziem wspierającym transformację energetyczną. Kraje obawiają się, że nowe programy dla przemysłu mogą zmniejszyć środki dostępne dla państw przechodzących kosztowną transformację energetyczną. List to forma presji na Komisję Europejską i pojawia się tuż przed planowaną na 15 lipca reformą systemu ETS, którą przedstawi Bruksela.
6: Posłuchaj, to powinno cię zaniepokoić.
2: Uzależnienie od nowych technologii, głównie internetu, to coraz częstszy problem wśród Polaków. Taki jest wniosek z opublikowanego raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kto najczęściej uzależnia się od nowych technologii? Z autorami raportu rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: To są młodzi dorośli, czyli 18- i 19-latkowie. Oni korzystają z nowych technologii, czyli przede wszystkim z internetu w smartfonach, w sposób niebezpieczny, czyli po prostu za długo, podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
8: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie scrollowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
7: Jeśli pojawia się taki problem, eksperci radzą tu, żeby szukać bezpłatnego wsparcia w centrach zdrowia psychicznego albo w poradniach leczenia uzależnień. Z drugiej strony nowy raport pokazuje, że maleje liczba osób w Polsce sięgających po alkohol, przybywa za to właśnie uzależnień behawioralnych od telefonu, a także na przykład od hazardu.
2: Gdynia stara się o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o modernistyczne śródmieście obchodzącego w tym roku setne urodziny miasta. Jak podkreśla Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni, o wyjątkowości lokalnego modernizmu decydują nie tylko charakterystyczne fasady budynków. Równie ważne są rozwiązania ukryte wewnątrz.
9: Jesteśmy w środku i słońce, duże przestrzenie.
10: Tak, proszę zwrócić uwagę, że klatki naprawdę są znakomicie doświetlone, tak? I przypominają troszkę takie, no, jak jakieś wnętrza katedr, tak? I jak szczególnie światło wpada, więc naprawdę zdjęcia można zrobić przecudne.
9: Gdynia szybko powstawała, to skąd oni mieli czas, żeby budować tak pięknie, tak z duszą te klatki?
10: Tak, to jest kolejna zagadka, bo oczywiście z jednej strony to jest niesamowita jakość rzemiosła i firm, które tutaj były. Gdynia dbała nie tylko o napływ tych architektów, najzdolniejszych, czy jednych z najzdolniejszych, ale również dbała o to, żeby tutaj najnowsze te jakby technologie do Gdyni przyciągać.
2: Z Jackiem Debisem z Agencji Rozwoju Gdyni rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Czy uda się wpisać gdyński modernizm na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? O tym dowiemy się w lipcu. Teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. O sytuacji migrantów w Polsce Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, rzecznikiem praw obywatelskich, profesorem Marcinem Wiąckiem.
11: Już od jakiegoś czasu bardzo ostro głównie Konfederacja, ale nie tylko, także po prostu ludzie ścigają tak zwanych, także niektórzy politycy PiSu

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: Prawo do prezentowania swoich poglądów, również poglądów dotyczących polityki migracyjnej państwa. To jest oczywiste. Można wyrażać swoje poglądy dotyczące polityki migracyjnej państwa czy Unii Europejskiej. Tutaj mamy wolność wyrażania opinii. Natomiast nie powinno się stygmatyzować ludzi wyłącznie z powodu ich koloru skóry, wyznania czy pochodzenia etnicznego czy narodowości.
2: Konrad Berkowicz, poseł, wrzuca filmik, na którym Polak pisze: znakomity, piękny, wspaniały Polak. Polak uniemożliwia rozpoczęcie modlitwy na parkingu grupie, rodzinie islamskiej po prostu, bo to jest rodzina, która próbuje się zgodnie z przepisami swojej religii pomodlić o określonej porze dnia. Krzyczy, to nie jest dla was. Nie będę cytował w całości, bo tam następują
1: Panie
2: przekleństwa.
1: Panie redaktorze, proszę mnie pan o analizę konkretnej sytuacji, której ja nie znam, więc ja jako prawnik nie mam podstaw, żeby się na ten temat wypowiadać, bo ja tej sprawy nie znam.
2: Dobrze, to drugie pytanie dotyczące tego, trochę tego samego, i to już oficjalna informacja. Lider Konfederacji Krakowskiej, dokładnie Ruchu Narodowego, mówi: Kraków sferą wolną od meczetów. Wolno to zrobić według polskiego prawa, określić, że jakieś miasto nie będzie miało w ogóle żadnych... No,
1: przypomnijmy sobie strefy wolne od tak zwanej ideologii LGBT. Na ten temat powstało bardzo bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Liczne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które potwierdziły, że wydawanie tego typu uchwał nie mieści się w sferze praw i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, a poza tym też niesie za sobą dyskryminację. Tak więc wydaje mi się, że gdyby doszło do uchwalenia tego typu uchwały, o której pan redaktor wspominał, przez jakiś organ jednostki samorządu terytorialnego, przez jakąś radę gminy czy radę miasta, to jak sądzę, spotkałoby się to z podobną reakcją. No, linia orzecznicza w tych sprawach jest ukształtowana.
2: Dobrze, to przejdźmy do sprawy dziennikarza śledczego Leszka K., który jest w areszcie. Pan skierował pytanie do prokuratury w tej sprawie. Trwa szeroka dyskusja, tam się żona zaangażowała w tą dyskusję, czy już w trakcie rozwodu są państwo. Są kolejne zarzuty nie dotyczące tej konkretnej sprawy. Pan skierował pytanie do prokuratury, prokuratura wyjaśniła tę sprawę.
1: Ja przedstawiłem oświadczenie, bo rzeczywiście w przestrzeni publicznej doszło do pewnego niepokoju, bo mieliśmy do czynienia z aresztowaniem dziennikarza śledczego. Dziennikarza, który w przeszłości wypowiadał się, przedstawiał reportaże krytyczne wobec rządu aktualnego, czy wobec osób sprawujących władzę. No i w tego typu przypadkach doszedłem do przekonania, aczkolwiek ja nie mam jako rzecznik kompetencji do tego, aby przyjrzeć się postępowaniom przygotowawczym, ale doszedłem do przekonania, że ta sprawa powinna być opinii publicznej naświetlona, a więc, że oczywiście w ramach, w jakich jest to możliwe z uwagi na dobro postępowania, prokuratura powinna przedstawić motywy, aby uciąć wszelkie spekulacje dotyczące przyczyn zatrzymania i aresztowania. I dlatego przedstawiłem takie oświadczenie, aby prokuratura ujawniła opinii publicznej w zakresie, w jakim jest to możliwe, podstawy prawne zatrzymania i tymczasowego aresztowania. I to jeszcze tego samego dnia nastąpiło.
2: I przekonała pana to oświadczenie?
1: Doszło do przedstawienia oświadczenia wyjaśniającego podstawy prawne tego aresztowania. Przypomnijmy, prokuratura wnioskowała o aresztowanie, a aresztowanie w polskim prawie wynika z decyzji sądu. I zastrzegając, że ja wiem tylko tyle, ile jest w tym oświadczeniu prokuratury, bo ja nie mam dostępu do akt aresztowych czy do akt postępowania przygotowawczego. Moim zdaniem, po przeanalizowaniu tego komunikatu, to przyczyny, które zostały tam wskazane, mogły być przez sąd, moim zdaniem, ocenione jako uzasadniające tymczasowe aresztowanie.
2: Dobrze. Panie profesorze, pojawiła się propozycja, to jest oczywiście dopiero propozycja prawna, zakazu social mediów dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. To jest oczywiście jeszcze cały czas przygotowywane prawo. Pana zdaniem to może jakoś naruszać prawa dzieci i rodziców? Czy to jest decyzja mieszcząca się w takim polskim systemie prawnym?
1: To jest decyzja, która w moim przekonaniu mieści się w

0: warunkach dopuszczalności ograniczania wolności lub praw człowieka mieści się, a to z tego względu, no, myślę, że lepiej, aby się tu ekspert na ten temat wypowiedział. Ja nim nie jestem, ale z tego, co wiem, to eksperci są przekonani co do tego, jak destrukcyjny i negatywny wpływ może mieć nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych na psychikę dzieci. Żyjemy w takich czasach, gdzie problemy psychiczne dzieci są ogromną sprawą publiczną, ogromnym problemem publicznym, co wiąże się również z problemami służby zdrowia w zakresie psychiatrii dziecięcej. Zdaniem ekspertów, wielu ekspertów, również takich, z którymi ja rozmawiałem, social media, dostęp do social mediów dzieci ma tego typu wpływ. Ma wpływ negatywny na psychikę młodego człowieka. I w związku z tym jest to niewątpliwie interes publiczny, który uzasadnia ograniczenie wolności jednostki. I jeśli zostanie to przeprowadzone w sposób odpowiednio wyważony i w sposób skuteczny, efektywny, bo
1: to jest bardzo trudne, to wiemy.
0: Technicznie nie jest to łatwe, żeby to zrobić, to uważam, że takie rozwiązanie mieściłoby się w sferze swobody ustawodawcy.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika praw obywatelskich, profesora Marcina Wiącka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wtorek, 23 czerwca, 13 minut po godzinie 4.
5: RMF Grand. RMF.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: O 5:00 punktualnie zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: A to wydanie faktów. Zaczynamy od wypadku na Krajowej 73 w Małopolsce. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry w tym tygodniu pokażą ponad 30 kresek. Na koniec zajrzymy do szafy. Tam będziemy szukać ubrań, których nigdy nie mieliśmy na sobie. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 73 w małopolskim Smęgorzewie. To odcinek Szczucin-Dąbrowa-Tarnowska. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Droga w tej chwili jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymira Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Wcześniej Wołodymir Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję, ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie. Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Co konkretnie czeka nas w najbliższych dniach? Prognozom przyjrzał się reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
4: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie.
5: Czyli na zmianę. Upały, burze i końca tej sytuacji na razie nie widać.
4: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
3: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
2: Burze i silne opady deszczu wczoraj dotknęły zwłaszcza Podkarpacie i Małopolskę. Wskutek nawałnicy w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim część domów zostało zalanych. Nieprzejezdna czasowo była też krajowa 47. Po miesiącach presji i spekulacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Jednym z powodów tej decyzji był sukces ultraprawicy w niedawnych wyborach samorządowych. Jak zaznacza nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, jego następca będzie 7. brytyjskim premierem w ciągu ostatnich 10 lat.
6: To wiele mówi o współczesnej brytyjskiej polityce, naznaczonej Brexitem i wewnątrzpartyjnymi sporami. Wszystko wskazuje na to, że Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który zaprzysiężony został jako członek Izby Gmin, będzie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy. Żal mi opuszczać moje miasto. Mam nadzieję, że zostawiam je w lepszej kondycji, powiedział po przyjeździe do Londynu poseł Burnham, prawdopodobnie przyszły premier Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem będzie poprowadzenie Partii Pracy w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2029 roku i pokonanie ultraprawicy, która już teraz szykuje się do przejęcia władzy.
2: Jeszcze jedna informacja z Wielkiej Brytanii. Rafał Wiśniewski, były dyrektor generalny służby zagranicznej, pokieruje ambasadą RP w Londynie. Dyplomata został tymczasowym chargé d'affaires, zastępując Jerzego Boczkowskiego. Wcześniej Wiśniewski był ambasadorem w Budapeszcie i w Kopenhadze. Na Levi's Stadium w kalifornijskiej Santa Clara początek pojedynku Jordanii z Algierią w grupie J tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. W poprzednim meczu tej grupy Argentyna pokonała 2-0 reprezentację Austrii. Obie bramki zdobył Leo Messi.
7: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
2: Co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nigdy nie zostało założone. To ustalenia naukowców z Belgii, którzy sprawdzili, czy kupujemy zbyt dużo odzieży. A wy macie w swoich szafach ubrania, których nigdy nie mieliście na sobie?
8: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
9: Zdarza się. I wtedy oddaję.
10: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
9: A myślę, że nie.
11: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
12: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
10: Nigdy nie noszonych?
12: Tak, właśnie.
10: Skąd się tam wzięły?
12: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
10: O, promocja.
12: No, coś takiego właśnie.
10: Kusi, korci.
12: Dokładnie.
10: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
12: No, dokładnie tak jest.
2: Usłyszał w Lubinie reporter RMF FM Dominik Smaga, a wy kolejne fakty w RMF FM usłyszycie już za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
7: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów, które przedstawi Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To fakty RMF FM we wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca, dokładnie 5:30. W faktach czwartkowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Bez Karola Nawrockiego prezydent nie dostał na nią zaproszenia, podkreśla jego minister. Kierowcy po wypadku, przypominamy, zablokowana jest krajowa 73 Szczucin-Dąbrowa-Tarnowska w Małopolsce. Prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę, oświadczył prezydencki minister Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej ujawnił też, jak strona ukraińska zachowywała się podczas rozmów na temat ewentualnego spotkania. Nawrocki-Zełenski.
3: Ustaliliśmy godzinę i datę tej rozmowy telefonicznej, no niestety strona ukraińska się wycofała z gotowości rozmowy telefonicznej, więc w toku dalszych rozmów dyplomatycznych doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania tutaj w Warszawie, w Belwederze, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał.
2: Według Marcina Przydacza Zełenski szuka metody, żeby odwrócić uwagę od problemów korupcyjnych poprzez wywoływanie sporów natury historycznej. Rozmów z rządem domagają się rolnicy, którzy blokowali trasę S3 przy węźle Gryfinow zachodniopomorskim. Protestujący mówili naszej reporterce, że ponoszą straty z powodu niskich cen w skupach i wysokich kosztów upraw.
4: Nasze jest coraz tańsze, a skupują z Ukrainy, że skądś przywożą inne i co? I my nie mamy co z tym swoim zrobić. Nawozy były po 800 zł, jak zaczynałem, a dzisiaj mamy po ile? Cena na dzień dzisiejszy jest 200, a cena pszenicy dalej 700.
5: Znowu kredyty trzeba będzie brać.
4: Paliwa do góry, a nasze w dół. Nie wiadomo, co tu dalej będzie. Jak na razie to za dobrze to się nie zapowiada.
2: Te głosy zebrała dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Kierowcom w Małopolsce przypominamy, jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na 73 w Smęgorzewie. To jest między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską. Ta trasa jest zablokowana. Jest wtorek, powtórzę, 23 już dzień czerwca. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj sporo na naszej antenie będziemy mówić o polsko-ukraińskim sporze, o historię, która wpływa na teraźniejszość. Będziemy się też zastanawiać, co z konferencją na temat odbudowy Ukrainy, która pod koniec tygodnia zaplanowana jest w Gdańsku. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24 będzie był ambasador na Ukrainie Bartosz Cichocki. W porannej rozmowie, czyli 8:02, Tomasz Tadlikowski i szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. W faktach oczywiście wrócimy też do podtopionego po ulewie Białego Dunajca w Małopolsce. Będą też nowe drony dla Topru. Zapraszam gorąco, nowe fakty o 6:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dołącz do...
7: Słuchacie RMF Grunge.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert. We'll be right back.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty w RMF FM. Jako się rzekło, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszamy. Zaczynamy. Jest punktualnie 6. Podejrzano o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej. Dziś usłyszeć ma zarzuty.
2: Funkcjonariusze zatrzymali Dariusza R., byłego policjanta z Mierzewy w Świętokrzyskiem.
3: W Białymdunajcu liczą straty po wieczornej błyskawicznej powodzi.
4: To było dosłownie do godziny czasu i woda poszła.
2: Dwa śledztwa wszczęte w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: A na Mundialu Jordania gra z Algierią. Za nami pierwsza połowa tego pojedynku. Dziś zarzuty usłyszeć ma 49-latek z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Podejrzano o zabójstwo teścia i, jak mówiliśmy, ciężkie zranienie teściowej.
2: Ściganego od piątku mężczyznę kieleccy policjanci zatrzymali wczoraj wczesnym popołudniem nieopodal jego domu. O szczegółach Krzysztof Zasada.
5: Dariusz R. noc spędził w izolacji pod policyjną strażą. Wcześniej po zatrzymaniu trafił do szpitala, bo był bardzo wycieńczony. Jak mówił komendant wojewódzki policji z Kielc Zbigniew Nowak, podczas interwencji funkcjonariuszy nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
6: Coś mówił, tak, przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
5: Te zarzuty usłyszeć ma dziś w prokuraturze w Jędrzejowie. Zostanie też przesłuchany, grozi mu dożywocie.
2: Mieszkańcy Białego Dunajca w powiecie tatrzańskim sprzątają posesje i liczą straty po wczorajszej nawałnicy.
3: Ulewa spowodowała błyskawiczną powódź.
4: Szkodę wszyscy mają, tu mają sąsiedzi, mieli wczek pomieszczenia.
7: To było dosłownie do godziny czasu i woda poszła dołem, nie zalało tu wszystko na dole suterennej, innej działki. Te straty to tam jest, nie? Sutereny, motory, wyzalewało wszystko, nie? Do pół godzinki jak tak zaczęło i ja wyszłam na pole i patrzę, już leci woda i tyle było. My ratowali, kiedy mogli, no ale zalewa.
8: Sprząto my, resztę widzimy, co dalej. Motory trzeba naprawiać. I co będziemy becać? Trzeba czyścić na dole i resztę działać. No.
3: Usłyszał od mieszkańców Białego Dunajca nasz reporter Paweł Konieczny. Nie tylko tam pogoda dała się wczoraj we znaki. Dwa śledztwa wszczęte w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie.
2: Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł.
3: Drugie, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
9: Władze ratusza będą przesłuchiwane w zakresie tego drugiego śledztwa. Mamy bardzo dużo pytań do różnych osób, między innymi z nadzoru tego szpitala, z zarządu szpitala, do władz warszawskiego ratusza, które były odpowiedzialne za nadzór nad tym podmiotem.
2: Postępowania dotyczą sprawy lekarza Dawida Kacprzyka, do niedawna także radnego Koalicji Obywatelskiej.
3: Kacprzyk w szpitalu zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
2: Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. We wtorkowy poranek kończą się mundialowe mecze poniedziałku.
3: Tak jest. W tej chwili Jordania gra z Algierią. Za nami pierwsza połowa tego pojedynku i w San Francisco to Jordańczycy prowadzą 1-0 po bramce Al-Rajdana.
2: Wcześniej mieliśmy popisowe mecze wielkich futbolowych nazwisk.
3: Lionel Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Ten ostatni z dwoma trafieniami. Norwegia wygrywa z Senegalem 3-2. No i po meczu razem z kibicami ruszyła Łódź Wikingów na stadionie West Rutherford.
10: Wer!
3: Skandynawowie już pewni udziału w 1/16 finału.
2: Wcześniej Francja wygrała z Irakiem 3-0.
3: Ulewa z piorunami przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w tym spotkaniu, ale nie popsuła dobrej zabawy na stadionie miejscowych Eagles. Odnotujmy dwie kolejne mundialowe bramki Kyliana Mbappé.
2: No to jeszcze ten trzeci, Messi.
3: Argentyńczyk Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii. Uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata, co czyni go samodzielnym rekordzistą wszechczasów. No i to była ta rekordowa chwila, gdy Argentyńczyk trafił po raz pierwszy do bramki. 40 lat od strzelenia gola ręką Boga przez Maradonę. Messi trafia i śrubuje rekord wszechczasów.
2: Po 6:30 jeszcze więcej emocji, mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
3: Polecamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Zacznijmy od opadów. Jeśli komuś już tych opadów za dużo przez ostatnie dni, to dzisiaj mam dobre informacje. Dzisiaj już powinno by się bez opadów obyć. Piękne słońce przede wszystkim na wschodzie Polski, to tak do południa. Natomiast od godziny 15-16 wtedy chmury przesuną się na wschód i zachód i północny zachód. Tam najwięcej słońca.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No i najgorętsze miejsca w Polsce to tak, Lubelszczyzna, tam dzisiaj po południu.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: 4 osoby trafiły do szpitala po wypadku na Krajowej 70 trójce w Smęgorzewie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce.
2: Jak wiecie już z faktów, około 4 nad ranem zdarzyła się tam ciężarówka z samochodem osobowym.
3: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
1: Mówił rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego straży Hubert Ciepły.
2: Utrudnienia na odcinku Szczucin - Dąbrowa Tarnowska potrwać mogą jeszcze 2 godziny, uprzedzamy. A czy w momencie kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich można jeszcze rozmawiać o wspólnych interesach Kijowa i Warszawy?
1: O to będziemy pytać w rozmowie o 7 w Faktach i internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie były polski ambasador na Ukrainie, Bartosz Cichocki.
4: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
2: Piotr razem z nami w porannych Faktach. Dzień dobry Piotrze. Pojutrze w Gdańsku, przypomnijmy, konferencja o odbudowie Ukrainy. Tak. No i chyba trudno sobie wyobrazić gorszy moment na organizację takiego spotkania.
4: No właśnie. Też o tym myślałem. Zamiast omawiać wspólne przedsięwzięcia, wielu pewnie będzie wracać do sprawy orderu Orła Białego. Nie mamy pewności, czy którykolwiek z prezydentów się pojawi, bo tak, Karol Nawrocki nie został zaproszony, a Wołodymyr Zełenski jeszcze nie podjął decyzji. To może się przełożyć na realne straty także polskich firm i będę o to pytał, jak długim cieniem położy się obecny impas na relacjach polsko-ukraińskich, czy to jest kwestia tygodni, czy może lat? Zapytam o to byłego ambasadora, który już zwrócił jedno odznaczenie otrzymane od prezydenta Zełenskiego, ale ma też medal za zasługi od dowódcy wojsk ukraińskich, generała Załużnego. Co z tym medalem? Odpowiedź po 7.
2: Zapraszamy zatem do RMF FM i informacyjnego radia RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Od rekordowego wyczynu Leo Messiego rozpoczynamy dzisiaj pierwsze mistrzowskie fakty sportowe.
0: RMF Grunge.

Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
2: Dziś decyzja w sprawie wojskowego Schengena.
3: Czyli umożliwienia żołnierzom krajów Unii Europejskiej szybkiego przemieszczania się między państwami.
2: I przerzucania sprzętu.
3: W tych faktach także konflikt polsko-ukraiński.
2: Już za moment rozmowa w faktach o 7 i w Radiu RMF 24. Gościem jest były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki.
3: Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen.
2: Dzisiaj o 9.30 połączone Komisje Bezpieczeństwa i Transportu zagłosują nad pakietem przepisów, które mają ułatwić szybsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
3: A na linii faktów nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, co to oznacza dla Polski.
4: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty oraz linie kolejowe o znaczeniu strategicznym. Na nowych regulacjach może szczególnie skorzystać Polska. Przez nasz kraj przebiegają 3 z 4 strategicznych korytarzy mobilności wojskowej, a ich rozbudowa będzie wsparta miliardami euro z nowego unijnego budżetu. Bruksela proponuje na ten cel ponad 17 miliardów euro. Jeśli europosłowie poprą dziś kompromis, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi, a przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku.
2: O obronie Europy mówi też Donald Trump.
3: Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, by chronić Europę. Tak przekonał Donald Trump dziennikarzy w gabinecie owalnym Białego Domu i ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły Amerykanów podczas wojny z Iranem. Wiecie co? Włochy zachowały się bardzo źle. I inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów dolarów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO. A oni nie byli przy nas. Pomyślcie o tym, skarżył się prezydent USA, zaznaczając, kraje europejskie powiedziały nam, nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy.
2: Jutro Trump spotyka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte.
3: A czy prezydent Ukrainy pojawi się pojutrze w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy? Pytanie wciąż bez odpowiedzi.
2: Wczoraj doradca Wołodymyra Zełenskiego do spraw komunikacji, Dmytro Łytwyn, stwierdził, że sprawa jest analizowana. Prezydenta Polski nie będzie, bo jak stwierdził prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia.
3: W niedzielnym wywiadzie, na który powołuje się portal Ukraińska Prawda, Wołodymyr Zełenski potwierdził natomiast, że proponował spotkanie Karolowi Nawrockiemu. Chodziło o wyjaśnienie sprawy nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Dzień dobry, jestem.
2: Jak tę sytuację ocenia Pałac Prezydencki?
5: Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz stwierdził, że najpierw miało dojść do rozmowy telefonicznej Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, ale strona ukraińska ją odwołała. Później pojawiła się propozycja przyjazdu prezydenta Ukrainy do Warszawy.
6: Na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał, proponując kolejny, znów inny termin. Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
5: Mówił minister Marcin Przydacz i dodał, że ze strony ukraińskiej nie było gotowości do zmiany nazwy jednostki wojskowej.
3: A jaka jest odpowiedź Kijowa?
5: Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego przedstawiciele próbowali załagodzić konflikt i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Według Zełenskiego jednak rozmowy ze środowiskiem polskiego prezydenta nie wpłynęły na ostateczną decyzję Karola Nawrockiego i ocenił, że prowadzi on swoją wewnętrzną politykę przeciwko rządowi Tuska.
7: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
3: Zaczynamy rozmowę o 7 w faktach internetowym Radiu RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Bartosz Cichocki, był ambasador Polski w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Przyjedzie Wołodymyr Zełenski do Gdańska, pańskim zdaniem?
9: Nie sądzę i może właściwie lepiej, żeby obie strony wzięły pauzę w tym czasie, bo jeśli nie widać perspektyw deeskalacji, a możliwa jest dalsza eskalacja, to może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
8: Dlaczego w takim razie Wołodymyr Zełenski nie chce do Gdańska przyjechać?
9: No dlatego, że poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i z tych wypowiedzi, które chociażby w tym serwisie były cytowane, wynika dla mnie, że on nie zamierza ustępować w sprawach tych tożsamościowych, więc mógłby się tutaj poczuć, mógłby tutaj zostać narażony na trudne pytania, na... No, to, jakby polityk, kiedy nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, to lepiej może, żeby wziąć pauzę.
8: Bartosz Cichocki, ambasador Polski w Kijowie, były ambasador, jest razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale oczywiście zostajemy w radiu RMF 24.
2: Czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w czwartek do Gdańska?
1: Nie sądzę, odpowiadał dyplomatycznie Bartosz Cichocki. Rozmowa z nim od teraz w informacyjnym radiu RMF 24.
2: Kolejne komentarze już za godzinę.
1: W porannej rozmowie w RMF FM. Jej gościem będzie 7:30 Zbigniew Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta.
2: Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No a prognozę pogody ma dla nas Magda Karwat-Marek.
10: Jacek i Przemek są od rana bardzo zadowoleni i uśmiechnięci. I tak sobie myślę, że to pewnie dlatego, że wiedzą, że dzisiaj już nie będzie deszczu i burzy. Pojawił się u nas, uwaga, antycyklon Hartmut. Groźnie brzmi, ale dzięki niemu czeka nas bardzo słoneczna dzisiaj pogoda i fajna temperatura. Szykuje się 19 stopni na wybrzeżu i aż 27 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Proszę, można elegancko się budzić z antycyklonem?

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie sądzę. Tak Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, odpowiadał o poranku w RMF FM na pytanie, czy pojutrze w Gdańsku pojawi się prezydent Ukrainy.
2: Przyjechać miałby tam na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
3: Właściwie lepiej, żeby obie strony wzięły pauzę w tym czasie, bo jeśli nie widać perspektyw deeskalacji, a możliwa jest dalsza eskalacja, to może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
2: Cała rozmowa z byłym ambasadorem Polski w Kijowie, Bartoszem Cichockim, jest na rmf24.pl.
1: Czy zatem teraz Ukraina ma rozważać obniżenie rangi swojej delegacji, jaka ma pojawić się w Gdańsku?
2: W warszawskim studiu RMF FM gospodarz porannej rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry. Czy to oznacza, że otoczenie prezydenta Zełenskiego nie chce deeskalacji?
4: No, prezydent Ukrainy na tym etapie wyłącznie zyskuje na tym konflikcie, przynajmniej krótkoterminowo. Jego sondaże zaczęły zwyżkować, Ukraińcy zjednoczyli się wokół flagi i przestali mówić o jego rzekomych i prawdziwych winach. I to wszystko jest efektem odebrania mu orderu Orła Białego. I choć były prezydent Petro Poroszenko zaczyna już mówić o koniecznej deeskalacji, bo Ukraina i Polska potrzebują siebie wzajemnie, to w otoczeniu prezydenta Zełenskiego na razie nie widać takiej woli. Czy jednak to wszystko przełoży się na rozmowy i na wizyty, pozostaje właśnie dlatego wątpliwe. A ja o kanały komunikacji między kancelariami prezydentów Polski i Ukrainy zapytam Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Ministra będę też pytał o zaprzysiężenie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Tomasz Terlikowski ze Zbigniewem Boguckim w RMF FM 2:30.
2: A na Mundialu wszystkie mecze poniedziałku zakończone we wtorek o 7 rano polskiego czasu.
1: Santa Clara w Kalifornii. Jordania ostatecznie przegrała z Algierią 1-2. Jordańczycy dobrze mecz rozpoczęli, prowadzili po pierwszej połowie, ale potem dwa trafienia Algierczyków. No i szkoda tego tłumu rozgoryczonych kibiców w Ammanie. Przed 5 rano zgromadzili się w centrum miasta, by kibicować swojej drużynie.
2: Nasza ma, czyli rycerscy po fazie grupowej, żegnają się z Mundialem.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się i zaczynamy od wizyty przy półkach sklepowych. Za sprawą raportu UCI Research i Uniwersytetu WSB Merito o rzeczywistych cenach w supermarketach. Chemia gospodarcza skutecznie może czyścić nasze domy, ale jak się okazuje także nasze portfele. Produkty z tej kategorii podrożały w maju aż o 9%, licząc rok do roku. To, jak wskazują eksperci, efekt podwyżek cen energii. Budżety domowe pustoszują też używki. Zarówno napoje wysokoprocentowe, jak i kawa i herbata podrożały o ponad 8,5%. Przeciętny zakupowy koszyk podrożał średnio o 3,4%. Podwyżki w sklepach, zmiany także w kantorach. Niestety na naszą niekorzyść złoty traci po kilka groszy. Euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,62, najmocniej w górę funt brytyjski 4,95. Z mocnego dolara zadowolony byłby z pewnością Alan Greenspan, wieloletni szef amerykańskiej rezerwy federalnej, zmarł w wieku 100 lat. Stał na czele banku centralnego przez 19 lat. Oceny jego panowania w Fed są zróżnicowane. Krytycy przekonują, że był jednym z przypadkowych autorów wielkiego kryzysu z 2008 roku, gdy na rynku nieruchomości powstała bańka, a następnie pękła. Przed kryzysem jeszcze jako szef rezerwy federalnej prowadził luźną politykę fiskalną poprzez niskie stopy procentowe. Przyznał, że rynek go zawiódł. To mnie zszokowało. Nadal nie do końca rozumiem, dlaczego do tego doszło. Mówił Alan Greenspan, przesłuchiwany przez amerykański kongres. Zwolennicy jego polityki uważają, że ta sama luźna polityka fiskalna pozwoliła na gigantyczny boom gospodarczy na przełomie XX i XXI wieku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Gdańska konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy bez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?
3: Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
4: Ujawniał przed godziną w RMF FM były polski ambasador w Kijowie Bartosz Cichocki.
2: A za chwilę rozmowa z szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewem Boguckim.
4: Wcześniej 8 osób zatrzymanych przez CBŚP.
2: Grupę przestępczą o charakterze zbrojnym działającą na Śląsku i w Małopolsce rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami z Krakowa i Oświęcimia.
4: Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień co wiadomo dobry. Już o działaniach podejrzanych?
5: Członkowie grupy mają odpowiadać za rozboje, pobicia, niszczenie mienia, a także za nielegalną produkcję narkotyków, ich przemyt i rozprowadzanie. Wiadomo, że te przestępstwa popełniane były od 2023 roku w województwie śląskim i Małopolskim. Podczas akcji mundurowi zatrzymali 8 osób, 2 doprowadzono z zakładów karnych. W trakcie przeszukań znaleziono 4 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Dodatkowo granat hukowy, czarny proch oraz odczynniki i sprzęt do produkcji amfetaminy. Zatrzymanym postawiono w sumie 50 zarzutów i wszyscy trafili do aresztu.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewne nie przyjedzie pojutrze do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy.
4: Tak stwierdził w rozmowie RMF FM o 7:00 był ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Powtórzmy te słowa.
3: Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
4: Konflikt więc eskaluje, jak dodawał dyplomata.
3: Właściwie lepiej, żeby obie strony wzięły pauzę.
2: Cała rozmowa z Bartoszem Cichockim na stronie rmf24.pl, a my łączymy się z Krzysztofem Berendą.
6: Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry Krzysztofie. Po co obu stronom ten konflikt?
6: Według ambasadora obie strony roznieciły go po to, żeby u siebie w kraju wzmocnić się politycznie. Problem w tym, że przy okazji sporo zburzyliśmy, a do tego pozrywane zostały kanały porozumienia, bo w konflikt włączyli się na przykład ukraiński szef dyplomacji, szef kancelarii prezydenta, czy też ambasador Ukrainy w Polsce.
3: Orderami rzucili minister Budanow, minister Sybicha, ambasador Bodnar. Oni właściwie się wyeliminowali z dialogu międzypaństwowego.
6: Zdaniem ambasadora Cichockiego ciekawy jest moment, w którym ten konflikt się dzieje.
3: Być może prezydent Nawrocki tak naprawdę chciał ten moment szczytowy kryzysu wyznaczyć z odpowiednim wyprzedzeniem wobec rocznicy wołyńskiej. Ale to trzeba pytać kancelarię prezydenta.
6: A ta rocznica już za chwilę, 11 lipca.
7: Pytamy o fakty.
2: Serię pytań do swojego gościa przygotował Tomasz Tylikowski.
4: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
8: A naszym gościem jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam panie ministrze.
9: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
8: To co prezydent Zełenski przygotował się, uprzedził rocznicę Wołynia, pana zdaniem również, tak jak ambasadora Cichockiego?
9: Nie, nie wiem tego. Myślę, że to po prostu było złe rozwiązanie, skandaliczne, krzywdzące dla Polaków, uderzające w naszą pamięć, w pamięć tych ofiar. Czy to było zaplanowane? Mam nadzieję, że nie, bo to by świadczyło jeszcze gorzej.
8: No dobrze, ale pytanie, czy rzeczywiście jest prawdą, że prezydent Zełenski odmawiał spotkań, przesuwał, czy jego otoczenie przesuwało spotkania, nie dochodziło do nich?
9: Te kwestie dotyczące spraw polityki międzynarodowej w sposób szczególny zaangażowany pan minister Marcin Przydacz mówił wczoraj o tym przed wylotem, że tak były próby. No, najpierw przecież przyjechał szef administracji prezydenta Ukrainy, a więc pan Budanow. Toczyły się te rozmowy. Był czas na to, żeby była refleksja po stronie ukraińskiej. Ta refleksja nie przyszła. Nie wycofali się z tej skandalicznej złej decyzji dotyczącej nazwania jednej z jednostek imieniem zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Mówię tu o UPA. Później były próby tak naprawdę kontaktu z między prezydentami, no ale tak jak mówił pan minister Przydacz, do tego nie doszło, nie z winy Polski.
8: Planujecie jakieś rozmowy dalsze? Próbujecie nawiązać te rozmowy? Jakieś kanały komunikacji istnieją między kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego i otoczeniem Wołodymyra Zełenskiego?
9: Kanały dyplomatyczne zawsze funkcjonują. Ja przypomnę, że w Polsce funkcjonują, znaczy w ogóle w czasie różnych konfliktów funkcjonują ambasady, bo kanały dyplomatyczne powinny funkcjonować. To jest naturalne, to jest normalne. Natomiast no, ten kontakt i te relacje są no, w złym stanie, to trzeba powiedzieć, ale nie dlatego, że tak czy inaczej postąpił pan prezydent Nawrocki, tylko dlatego, że strona ukraińska postanowiła tak naprawdę zlekceważyć pamięć ofiar, zlekceważyć pewne ustalenia, które też były w Warszawie, bo przecież mówiono wtedy o pamięci, pan prezydent jeden, drugi mówili o pamięci również ofiar Wołynia. Ten ruch prezydenta Ukrainy dotyczący, jeszcze raz podkreślę, nazwania jednej z jednostek z imieniem zbrodniarzy nacjonalistów ukraińskich, którzy bestialsko mordowali polskie kobiety i dzieci, które nadal leżą bez godnego pochówku w dołach na Ukrainie, jest niedopuszczalny z punktu widzenia polskiej polityki, z punktu widzenia też takich wartości, które są dla Europejczyków, dla cywilizowanego świata wspólne. Przecież no, przykład, Niemcy potrafili się przynajmniej częściowo, przynajmniej w warstwie nas odciąć od hitleryzmu.
10: A chwilę to trwało, to też uczciwie trzeba powiedzieć.
9: Chwilę to trwało, wiadomo, że była inna sytuacja, była też inna skala. Natomiast ja mam taką refleksję, że wśród tego wszystkiego, co złe wokół tej sprawy, jedna rzecz jest niewątpliwie dobra, to znaczy, że pamięć o ofiarach Wołynia wyszła poza ten krąg pamięci polskiej historycznej. Dzisiaj piszą o tym media na całym świecie, media w Europie. Myślę, że to w jakiejś mierze, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, zmusi władze Ukrainy i zmusi część Ukraińców do tego, żeby po prostu przyznać się do tej zbrodni, rozliczyć z nią i na nowo budować naprawdę relacje ze swoim wielkim sąsiadem, swoim wielkim przyjacielem, który pomaga.
8: Petro Poroszenko już apeluje w 5 punktach o powrót do, o deskalację i powrót. Powiedział, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, odesłaliśmy ordery,
9: ale jednocześnie, ale to nie jest poważne. Przepraszam, że tak powiem, ale jeżeli były prezydent Ukrainy z jednej strony odsyła polskie odznaczenia, a później mówi o deeskalacji. Dlaczego te odznaczenia
8: no,
9: zostały?
8: To do siebie, do swojego środowiska.
9: No to najpierw chyba to dobrze, że jest jakaś refleksja w tym zakresie, natomiast no, też niepotrzebny ruch tych polityków no właśnie, obecnych i byłych, którzy odsyłali i odsyłają te odznaczenia polskie nadane w ramach dobrych relacji. No, ja przypomnę, że te same ręce, które dzisiaj lekką ręką oddają te odznaczenia, wciąż wyciągają
8: no,
9: ręce po pomoc.
8: Do nas, no bo wiemy, że ten order
9: Order pana prezydenta Zełenskiego już dotarł do kancelarii, natomiast te pozostałe nie mam jeszcze wiedzy, pewnie dzisiaj będę to sprawdzał. No, to jest, można powiedzieć, trzeciorzędne. Najważniejsze jest to...
8: To jest policzek dla nas?
9: Nie, ja tego tak nie odbieram. Ja to odbieram w pewnym sensie jako powrót, można powiedzieć, polskich orłów do naszego gniazda, do Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś uważa, że z tego powodu, że prezydent Polski chroni polską tożsamość i pochroni pamięć polskich ofiar, powinien oddać polski order, to znaczy, że nigdy na niego nie zasługiwał. Te ordery jak orły wracają do Polski, do swojego gniazda i tutaj będą bezpieczne.
8: Panie ministrze, a czy rację ma ambasador Cichocki, który mówi, że ci politycy, także ci dyplomaci, bo to jest kluczowe, którzy odesłali swoje ordery, wyeliminowali się z dialogu dyplomatycznego z Polską?
9: Ja myślę, że to jest szczególnie niezrozumiałe, że osoby, które powinny utrzymywać kanały dyplomatyczne, a więc powinny utrzymywać dialog, postępują w ramach deeskalacji, która w żaden sposób nie jest uzasadniona. Decyzja pana prezydenta Nawrockiego, która, przypomnę, ma poparcie 3/4 Polaków, a więc no, 25% punktów procentowych więcej Polaków popiera decyzję prezydenta niż samego prezydenta, bo to jest około 50%. To pokazuje, jak wielkie poparcie jest dla prawdy, krótko mówiąc, historycznej i dla obrony polskich interesów w polskim społeczeństwie. I myślę, że też Ukraińcy powinni to zrozumieć, bo to polskie społeczeństwo,
8: dodajmy,
9: polski naród...
8: Ukraińcy w całości niemal popierają decyzję prezydenta Zełenskiego, co nie jest wielkim sukcesem polityki historycznej Polski.
9: Ale to jest, no tak, tylko czy mamy się godzić na takie relacje, które są nieprawdziwe, które są pozorne. One nigdy do niczego nie prowadzą, one nie dają realnych rezultatów ani w wymiarze bezpieczeństwa, ani w wymiarze gospodarki, o czym się przekonujemy, bo przecież polskiego rządu nie ma przy stołach, gdzie dyskutuje się o odbudowie Ukrainy. Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny.
8: A wy nie macie żadnej wiedzy?

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Pewne jest jedno, no nie można budować relacji żadnych gospodarczych, biznesowych, bezpieczeństwa, jeżeli one nie są oparte na fundamencie prawdy, jeżeli one nie są oparte na wzajemności i szacunku. A wzajemności, szacunku i prawdy zabrakło nie po stronie pana prezydenta czy jego administracji, nie po stronie polskiej, nie po stronie Polaków, tylko po stronie ukraińskiej. To jest oczywiste.
2: Nie można było poczekać tydzień?
1: A co to by zmieniło?
2: No, choćby to, żebyście wiedzieli, czy prezydent Zełenski przyjedzie, czy nie przyjedzie. Nie byłoby zarzutu, że rzucacie kłody pod nogi polskim firmom.
1: Nie, ale to nie jest kwestia rzucania kłód pod nogi polskim firmom. Te polskie firmy, im się należy jak, no nie chcę już powiedzieć mocno, po prostu Polacy, my Polacy powinniśmy być pierwsi zaproszeni przez stronę ukraińską do tego,
2: żeby odbudowywać się Ukrainę.
1: Ale jak tej eskalacji nie było, tak, że nie było gestów, ruchów, nawet nie gestów, realnych działań ze strony ukraińskiej, żeby to Polacy byli, można powiedzieć, fundamentem polskiej firmy, polski biznes, polska gospodarka, fundamentem odbudowy Ukrainy, a nam się to po prostu zwyczajnie należy za to, co zrobiliśmy, za to, co zrobił rząd, samorządy, organizacje pozarządowe i miliony Polaków, tej trudnej przyszłości.
2: Panie, kropkę i żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
3: To strona ukraińska postanowiła zlekceważyć pamięć o ofiarach Wołynia. Tak przekonywał gość porannej rozmowy w RMF FM.
4: Zapewniał jednocześnie, że między Kijowem a Warszawą kanały dyplomatyczne funkcjonują, ale kancelaria nie ma informacji na temat ewentualnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego pojutrze w Gdańsku.
3: Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, od teraz w informacyjnym radiu RMF 24. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: No ja bym na miejscu Magica zrobił teraz prognozę pogody.
8: A zrobię, bo fajne jest. Bo wygląda na to, że przed nami kilka dni spokojnej, takiej słonecznej pogody. Takiej bez deszczu i bez burzy. Dzisiaj całkiem przyjemna temperatura, od 19 stopni na wybrzeżu, przez maksymalnie 24,5 w centrum i 27 na południu. A na dodatek, i tu się ucieszy Przemek Skowron, bo on lubi, biometr będzie korzystny, powinniśmy wszyscy poczuć przypływ energii.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Pokaż, Skowron, jak się cieszysz.
9: To jest mój ulubiony zestaw, jak jest dobry biometr.
0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Order Orła Białego odesłany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego już dotarł do kancelarii prezydenta.
2: Potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego.
3: Ja to odbieram w pewnym sensie jako powrót, można powiedzieć, polskich orłów do naszego gniazda, do Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś uważa, że z tego powodu, że prezydent Polski chroni polską tożsamość i pochroni pamięć polskich ofiar, powinien oddać polski order, to znaczy, że nigdy na niego nie zasługiwał. Te ordery jak orły wracają do Polski, do swojego gniazda. Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
4: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako prezydenta?
3: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewa Boguckiego.
2: Rozmowa w całości na rmf24.pl. Jedna osoba ranna w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem na S8 między Czerniewicami a Wólką Jagielczyńską.
1: Jezdnia w kierunku Warszawy w tej chwili jest zablokowana, ostrzegamy.
2: Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych zarejestrowała do tej pory prokuratura w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
1: Powstał też polsko-estoński zespół śledczy zajmujący się aferą. Więcej na ten temat w faktach o 9.
2: A teraz w faktach muzyczny projekt znanego hollywoodzkiego aktora.
1: Tego lata ukaże się płyta z Morganem Freemanem w jednej z głównych ról. Symphonic Blues Experience. I went to the crossroads,
5: fell down on my knees. Welcome to our Symphonic Blues Experience.
1: Unikalna kombinacja klasycznego dźwięku orkiestry połączona z emocjami i autentycznością bluesa. Zdobywca Oscara Morgan Freeman w roli producenta i narratora. Ten krążek zapowiadany jest jako kinowa podróż przez 100 lat historii bluesa.
2: Premiera płyty w wakacje 7 sierpnia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Mundialowi debiutanci, Jordańczycy, nadal bez zwycięstwa.
1: Przegrali 1-2 z Algierią i ten mecz otwiera mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
8: Witam,
1: Wojtku. Jordania napędziła jednak Algierczykom stracha.
8: No a wszystko dlatego, że od 36 minuty prowadziła 1-0, a Algierczykom wcale nie grało się łatwo. Wynik meczu udało się wyrównać dopiero w 68 minucie, a zwycięską bramkę zdobył Amin Guiri. Na wieczorem trudne zadanie przed innym z debiutantów. Uzbekistan zmierzy się z Portugalią, która po wpadce w pierwszym meczu i remisie z Demokratyczną Republiką Konga będzie chciała zmazać złe wrażenie. Ten mecz o 19, a o 22 Anglicy, czyli jeden z faworytów mundialu, zagra z Ganą. No tutaj oczywiście łatwo wskazać faworyta w tym starciu. Jest nim zespół z Europy, ale drużyna z Afryki zapowiada walkę. To drużyna z trzema lwami na koszulce, ale my pochodzimy z Gany i mamy 33 miliony lwów gotowych do walki i właśnie to zamierzamy zrobić.
9: Jest tego mam za ser.
8: Mówił portugalski selekcjoner Gany Carlos Queiroz. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 22:00. Bez Fornala, Semeniuka i Kochanowskiego, ale za to z Wilfredo Leonem, Komendą i Popiwczakiem. Ta trójka znalazła się wśród 14 siatkarzy polskiej reprezentacji, która w środę rozpocznie w Gliwicach kolejny turniej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.
10: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę i nas pokonać i nie będzie to nic nadzwyczajnego. Argentyna oprócz Europejczyków oczywiście.
8: Mówił libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będą w środę o 20:00 Belgowie, a wchodząc na rmf24.pl możecie zdobyć wejściówki na wszystkie mecze polskich siatkarzy w Prezero, ale nie w Gliwicach.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zeko Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy i polecamy.
2: Dziś powinniśmy otrzymać potwierdzenie, że prezydent Ukrainy nie pojawi się na czwartkowej konferencji w Gdańsku.
3: Tak można wywnioskować z wypowiedzi gościa porannej rozmowy w RMF FM Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii polskiego prezydenta.
2: Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych przez zondę krypto otrzymała prokuratura regionalna w Katowicach.
3: W Krakowie ruszają wakacyjne remonty.
2: Gdzie kierowcy będą mieć kłopoty? Posłuchajcie, zaczynamy. Fakty RMF FM.
3: Fakt o 9 zaczynamy od dyplomatycznej gry z orderem Orła Białego w tle.
2: Według szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Wołodymyra Zełenskiego zabraknie na rozpoczynającej się pojutrze w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
4: Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
5: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako kancelaria prezydenta?
4: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, ministerstwo, premier, ministerstwo spraw zagranicznych, no i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
3: Zbigniew Bogucki, gość Tomasza Terlikowskiego, potwierdzał jednocześnie, że order odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego już dotarł do kancelarii prezydenta.
2: Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego za nadanie imienia bohaterów UPA Ukraińskiej Powstańczej Armii Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ.
3: 11 lipca przypominamy rocznicę zbrodni wołyńskiej, rocznicę krwawej niedzieli, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały jednocześnie blisko 100 polskich miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
2: Były ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w kontekście ostatnich napięć polsko-ukraińskich ma prostą receptę.
6: Może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
5: Dlaczego w takim razie Wołodymyr Zełenski nie chce do Gdańska przyjechać?
6: No dlatego, że poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego.
2: Obie rozmowy Piotra Selaka z Bartoszem Cichockim
3: i Tomasza Terlikowskiego ze Zbigniewem Boguckim.
2: One w całości są na stronie rmf24.pl. Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych, około 1000 osób przesłuchanych. Prokuratura regionalna w Katowicach informuje o swoich działaniach w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
3: Łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek-Aniu.
7: Dzień dobry.
3: Co jeszcze przekazali śledczy?
7: Prokuratura poinformowała m.in. o powołaniu polsko-estońskiego zespołu śledczego, którego celem jest wymiana dowodów i koordynacja działań zmierzających do wyjaśnienia afery. Spółka zarządzająca giełdą była zarejestrowana właśnie w Estonii. Polscy prokuratorzy współpracują także z wymiarem Sprawiedliwości Monako. Tam również toczy się śledztwo w sprawie zonda krypto. W Polsce zarejestrowano ponad 3600 zawiadomień od pokrzywdzonych, przesłuchano blisko 1000 osób z tej grupy oraz 40 innych osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają informacje ważne dla wyjaśnienia sprawy. Śledczy zabezpieczyli także ponad 160 sztuk sprzętu elektronicznego oraz pliki z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Zrealizowano ponad 60 postanowień o przeszukaniu w mieszkaniach i biurach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
2: To będą trudne wakacje w Krakowie. Drogowcy planują remontową ofensywę.
3: Prace będą prowadzone m.in. na Moście Kotlarskim, jednej z głównych przepraw przez Wisłę w Krakowie. No i właśnie tam zaparkował nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Dzień dobry,
8: Maćku. Dzień dobry, jestem.
2: Witamy, Maćku. W faktach, jak będzie wyglądał ten remont?
8: Drogowcy wymienią tutaj asfalt i połączenia mostu z brzegiem. Pierwsze prace zaczęły się już minionej nocy. Na razie nie ma tu jednak utrudnień. Jak widzę, ruch jest w miarę płynny. Największe zmiany zaplanowano od kolejnego poniedziałku. Wtedy samochody pojadą jednym pasem w każdą stronę. Tymczasowa przejazdówka poprowadzi przez torowisko i pojawi się sygnalizacja świetlna. Korki będą na pewno.
9: To jest główny przejazd, tak jakby w stronę Kurdwanowa. Większość osób musi przejechać tym mostem. Nie da się zrobić tego inaczej.
8: A dodatkowo w wakacje czeka nas remont znajdujący się niedaleko ulicy Grzegorzeckiej. Poza tym w sierpniu zacznie się remont w ciągu alei 29 listopada. To jest wjazdówka do miasta od północy. Na estakadzie wymieniana będzie nawierzchnia. Pojedziemy jednym pasem w każdą stronę. W centrum Krakowa natomiast już rozkopane są skrzyżowanie pod Bagatelą oraz Piastowska przy Błoniach. Cały czas czekamy też na koniec prac przy szybkim tramwaju do Mistrzejowic. Odbiory tej gigantycznej inwestycji mają odbyć się w sierpniu.
10: To także są fakty.
2: Dziś ostatni wtorek tego roku szkolnego.
3: Reporter RMF FM Dominik Smaga pytał w Lublinie, jak się chodzi do szkoły, kiedy już nie trzeba walczyć o lepsze oceny.
11: Bardzo fajnie, ponieważ jest fajna atmosfera.
12: Nic nie robimy na lekcjach i
13: siedzimy, gramy w gry planszowe.
11: Oddajemy książki.
14: Luźne lekcje są.
11: I nauczyciele są wtedy jakoś fajni.
15: Fajniejsi, milsi.
11: No dokładnie.
12: Po klasyfikacji to już i tak nikt nie chodzi. Nie ma co przychodzić.
15: Chce się chodzić do szkoły?
11: No nie chcę.
16: Nie.
14: Nie, ale muszę.
15: Nie.
12: Są inne ciekawe zajęcia.
3: No dobrze, a co myślą nauczyciele?
2: Oddamy im głos w kolejnych faktach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Pogoda, Magdalena Karwat-Marek, prosimy bardzo.
16: Tak mi się coś wydaje, że pogoda podaruje dzisiaj prezent wszystkim tatom na Dzień Ojca, bo dzisiaj przełom. W większości regionów w kraju dzisiaj będzie tak około 24 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, bo tam nawet 27. Bezchmurne niebo, brak deszczu i słońce. To właśnie nas dzisiaj czeka. Dopiero w drugiej połowie dnia, głównie na wschodzie i na południu, może się pojawić trochę więcej chmur.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: To przepraszam, że ja się do tego wam wtryniam, ale tak jest.
0: Słuchacie RMF Grand.

Agnesa. 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.

0: Kalambury, łatwe hasło.
1: Ostatnio też tak mówiłaś.
2: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
0: Dobra, pokazuję.
2: Słońce?
1: Dom?
2: Ciepło?
0: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Dalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Europosłowie za wprowadzeniem wojskowego Schengen.
2: Co decyzja, która właśnie zapadła, oznacza dla Polski i naszego budżetu? Od tego zaczynamy.
1: Potem zmiany w CBŚP.
2: Z transferami do CBA w tle.
1: Rozbita grupa, która w pandemii nielegalnie korzystała z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju.
2: Będzie też naukowe powiązanie czynników społecznych i genetycznych na nasze zdrowie.
1: Zaczynamy od wojskowego Schengen.
2: Europosłowie poparli kilkadziesiąt minut temu przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej.
1: Katarzyna Szmańska-Borgino, nasza brukselska korespondentka z aktualnymi faktami z Brukseli. Kasiu, przypomnijmy, co dla nas oznacza to wojskowe Schengen.
3: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni. Już w 2028 roku ma też powstać bezpieczna platforma do elektronicznej obsługi takich transportów, czyli o 2 lata wcześniej niż proponowała Komisja Europejska. Dla Polski istotne jest również, że nowe przepisy są w pełni zgodne z procedurami NATO.
2: Małopolska policja rozbiła grupę, która w czasie pandemii wyłudzała pieniądze z rządowych programów wsparcia przedsiębiorców.
1: Zatrzymano 13 osób, które z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju wyłudziły co najmniej 2 300 000 zł. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, a w jaki sposób działali zatrzymani?
4: A składali wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które tylko figurowały w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w rzeczywistości w ogóle nie prowadziły działalności. Prezesami zarządu były tak zwane słupy. Te osoby by zgadzały się pełnić te funkcje w zamian za dostęp do rachunków. Wyłudzone środki wpływały na konta, po czym słupy pomagały w ich ukrywaniu. Podczas przeszukania mieszkań policjanci zabezpieczyli pieniądze i mienie na poczet grożącej zatrzymanym grzywny. 11 osób dostało m.in. policyjny dozór. 2 osoby zostały przez sąd tymczasowo aresztowane na 3 miesiące.
1: Roszady w kierownictwie policji. Z funkcją właśnie pożegnał się komendant wojewódzki policji w Białymstoku, Kamil Borkowski.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, on będzie nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Krzysztof Zasada z tymi informacjami, razem z nami w faktach. Krzysztofie, dlaczego dochodzi do tej zmiany?
5: Wszystko z powodu odejścia szefa CBŚP do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na stanowisku szefa CBŚP jest wakat, bo obecny komendant Cezary Luba przechodzi na funkcję wiceszefa CBA. O kandydaturze Luby na wiceszefa Antykorupcyjnego Biura poinformował minister koordynator spec-służb. W związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy likwidującej CBA, celowe jest powołanie w tej chwili co najmniej jednego zastępcy szefa służby, tak napisał Siemoniak, dodając, że jako doświadczony funkcjonariusz policji jest gwarantem ścisłej współpracy CBA z policją, prokuraturą i apolityczności biura. Z kolei nowy szef CBŚP, Kamil Borkowski, w przeszłości w mazowieckiej policji zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Był też naczelnikiem zarządu CBŚP w Radomiu.
2: Czynniki społeczne mają porównywalny wpływ na nasze zdrowie jak czynniki genetyczne, tak przekonują naukowcy z Nowego Jorku.
6: Wyniki ich badań pokazują, że środowisko, tryb życia, zasoby czy relacje społeczne powinny być przy ocenie ryzyka pewnych chorób brane pod uwagę równie poważnie jak uwarunkowania genetyczne.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
1: Te doniesienia, Grzegorzu, mają istotne znaczenie dla profilaktyki.
6: Tak, XXI wiek przyniósł gigantyczny postęp badań genetycznych, ale doniesienia badaczy Icahn School of Medicine sugerują, że dopiero uwzględnienie wielu nawet drobnych czynników społecznych i środowiskowych pozwala precyzyjnie wskazać, kto jest w istotny sposób zagrożony konkretnym schorzeniem. W swoich analizach brali pod uwagę około 100 takich czynników, w tym tak rzadko oceniane jak samotność, i zauważyli, że mają na nasze zdrowie porównywalny lub w niektórych wypadkach nawet większy wpływ niż powszechnie stosowane wskaźniki genetyczne. Ich analiza objęła 6 powszechnie występujących dolegliwości: astmę, przewlekłą chorobę nerek, chorobę wieńcową, podwyższony poziom cholesterolu, raka piersi i raka prostaty. Przekonują jednak, że nowoczesne techniki analizy danych powinny szybko rozszerzyć wiedzę na wiele innych chorób.
1: To fakt RMF FM w ostatni wtorek tego roku szkolnego.
2: Czy nauczycielom chce się jeszcze przychodzić do pracy?
7: Oczywiście, że nie. Nie, naprawdę nie.
8: Nie chce się, ale mam ogromną motywację, bo czekają nas wspaniali uczniowie.
9: Chodzimy dla naszych uczniów.
10: Myślę, że na pewno się chce. Tak na spokojnie spędzić czas.
11: A jak tam frekwencja?
7: Starsi nie chodzą, młodsi chodzą.
1: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Jeszcze chwila. W piątek rozdanie świadectw, no i potem początek wakacji.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Ciepło coraz cieplej.
0: RMF Grand.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: FM jest godzina 11 w studiu. Ewa Kwaśny.
2: Witam i zapraszam. W faktach pytamy, co z wizytą prezydenta Władimira Zełenskiego w Gdańsku. Tam w czwartek miał wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Posłuchajcie, do jakich informacji w tej sprawie dotarł dziennikarz RMF FM. Za chwilę też ważne doniesienia dla mieszkańców Olsztyna. Część z nich z powodu remontu sieci nie będzie miała ciepłej wody. A w faktach kulturalnych powiemy m.in. o atrakcjach festiwalu Sztuka Ulicy. Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski, usłyszał reporter RMF FM w resorcie spraw zagranicznych. Prezydent Ukrainy, przypomnijmy, miał w czwartek wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry,
2: Jakubie,
3: jestem.
2: Jakubie, właśnie, czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji?
3: Wiele na to wskazuje, jak usłyszałem nieoficjalnie zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje tę konferencję. Trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
2: Jakubie, a wiadomo, kto jeszcze weźmie udział w tym wydarzeniu w Gdańsku?
3: Konferencję na pewno otworzy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z moich informacji wynika, że udział potwierdziły delegacje z 50 krajów. Na pewno do Gdańska przyjedzie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Litwy Gitanas Nausedy, a także premierzy Finlandii, Czech i Słowacji.
2: Trwa przesłuchanie Dariusza R., który w Mierzawie w Świętokrzyskiem miał zabić swojego teścia, a także ciężko ranić teściową. 49-latek, były policjant, został zatrzymany wczoraj po 3-dniowych poszukiwaniach. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Witamy cię. Krzysztof, jakie ostatecznie zarzuty usłyszał ten mężczyzna?
4: Zgodnie z postanowieniem prokuratury Dariusz R. jest podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. W ten sposób śledczy potraktowali to, co wydarzyło się w domu w Mierzawie. Teść podejrzanego nie żyje, teściowa w ciężkim stanie z licznymi ranami jest w szpitalu. Jeszcze wczoraj po zatrzymaniu 49-latek przyznał się policjantom do zabójstwa. Dziś formalnie usłyszał zarzuty. Jak usłyszałem, najpewniej prokuratura wystąpi do sądu o przedłużenie mu aresztu, który do tej pory orzeczono na 14 dni.
2: Teraz w faktach ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna. Część z nich do 17 nie będzie miała ciepłej wody. Którzy dokładnie? To sprawdzał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
5: Kortowa, Brzezin, osiedla Generałów Jarot, Pieczewa i Nagórek. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaplanowało dzisiaj pracę przy sieci ciepłowniczej. Chodzi o przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego. Sprawdzany będzie m.in. stan techniczny i jeżeli będzie taka potrzeba, to zostaną przeprowadzone też naprawy poszczególnych odcinków, tak aby zimą przy niskiej temperaturze nie doszło do awarii.
2: Jaka będzie pogoda? Ekstremalne upały zapowiadają na ten tydzień synoptycy. W weekend termometry na zachodzie kraju mogą pokazać nawet 40 stopni. Mieszkańcy Wrocławia, gdzie jest już ponad 25 stopni, szukają dziś ochłody przy fontannie multimedialnej, wokół której rozpościera się Park Szczytnicki.
6: Mamy w końcu kalendarzowe lato. Czekały panie na tą porę roku? Nie, czy niekoniecznie?
7: Co roku się czeka na lato. Na spacery długie możemy wychodzić.
6: Właśnie widzę, że mają panie w rękach kijki do Nordic Walking, zgadza się?
7: Tak, tak.
6: Jaka trasa?
7: Tutaj po Parku Szczytnickim, co jeden park z tamtej strony i teraz tu przechodzimy. Także pełna trasa.
8: Już teraz kończymy, bo się robi coraz goręcej, więc jedziemy do domu zaraz.
6: Ruch to zdrowie, ale to także relaks dla umysłu, prawda?
7: Na wszystko. Także polecamy wszystkim spacerowiczom.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. A teraz pora już na fakty kulturalne RMF FM. W studiu zameldowała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witaj, Kasiu. I na początek opowiesz nam o atrakcjach festiwalu Sztuka Ulicy.
9: Termin od czwartku do niedzieli. Miejsca: Park Szczęśliwicki, Targowisko Zieleniak czy Rynek Nowego Miasta w Warszawie. Na 11 spektakli. Nie potrzebujecie biletów. Dzięki wyobraźni przeniesiecie się na przedwojenne warszawskie podwórko. Włoscy komicy połączą klaunadę, żonglerkę i muzykę na żywo. Będzie też spektakl z namiętnymi tangami z lat 50., a inny inspirowany jest średniowiecznym ideałem miłości dworskiej. Ma być radośnie, ludycznie i artystycznie. W Niemczech w Zagłębiu Rury zaczęła się manifesta Święto Sztuki Współczesnej. Swoje prace pokazują m.in. Mirosław Bałka, Małgorzata Mirgatas czy Mikołaj Sobczak. To najmocniejsza polska reprezentacja od lat.
10: Widać też pokoleniowy dialog, który tutaj będzie następować i różne style sztuki, które będą reprezentowane, ale obok polskich artystów będzie ponad 130 artystów z 30 krajów. krajów europejskich.
9: Mówi Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Mickiewicza. Manifesta potrwa do października, jest bezpłatna i otwarta dla publiczności. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun filmu Klara i Słońce, ekranizacji książki literackiego noblisty z Jenną Ortegą w roli głównej. O tym filmie będę jeszcze dziś mówić w Faktach.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Taki Jamal, tak?
0: Słuchacie RMF Grunge.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Kalambury, przegrany robi obiad.
1: Mama pokazuje zimę?
2: Albo stoi przy lodówce.
0: Dobra, to jeszcze raz.
1: Dom?
2: Ciepło.
0: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: No, niedługo będzie skwar z nieba i o tym też usłyszycie w faktach.
2: Oj, będzie. Ekstremalne upały przed nami. Jest pilna odprawa rządu w tej sprawie. Topr ma do dyspozycji nowe drony, które ułatwią pracę ratownikom i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. W faktach także o przełomowym odkryciu naukowców, które może zrewolucjonizować leczenie ciężkiego zapalenia płuc. Będzie też mundial. Nasz dziennikarz sportowy opowie o zmianach, które wprowadzono. Posłuchajcie, jak oceniają je trenerzy i zawodnicy. Pilna odprawa rządu w związku z upałami. Za godzinę rozpocznie się posiedzenie przedstawicieli MSWiA, służb podległych ministerstwu oraz wojewodów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztof, jaki jest konkretnie cel tej odprawy?
3: No, po pierwsze, chodzi o wydanie rekomendacji przedstawicielom władz lokalnych, funkcjonariuszom służb, obywatelom, a także zarządcom obiektów infrastruktury krytycznej w związku z upałami. Ci ostatni muszą na przykład przygotować się na możliwe awarie instalacji. Lokalne administracje mają zapewnić mieszkańcom infrastrukturę do schładzania. Chodzi chociażby o kurtyny wodne. Dla mieszkańców będą wydane rekomendacje, by unikać wychodzenia na zewnątrz w porze szczytowych upałów.
4: Zwracać będziemy uwagę również na opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi w tym okresie. Będziemy mówić o wzmocnieniu potencjału służb medycznych, bowiem z reguły przy wysokich temperaturach będzie więcej omdleń, innych sytuacji.
3: Mówił mi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Poza tym Straży Pożarnej wydane zostaną polecenia przygotowania się na możliwy wzrost liczby pożarów. Z kolei pogotowiu wodnemu wydane będą rekomendacje o zwiększeniu uwagi na osoby odpoczywające nad wodą.
2: Tu RMF FM. Słuchacie faktów. Rząd Litwy podał się do dymisji po zmianach w koalicji. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko rządu szefa ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Nowa koalicja, do której dołączyli demokraci, posiada obecnie 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie. A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na S8 w Mazowieckiem pomiędzy węzłami Powązkowska a Broniewskiego, to w okolicach Warszawy, zderzyły się dwa samochody dostawcze i ciężarówka. Zablokowany jest prawy i środkowy pas w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się lewym pasem. Tatrzańscy ratownicy dostali nowe narzędzia, które ułatwią im pracę i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. To 7 dronów i stacja dokująca.
5: Przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii, jeśli chodzi o poszukiwania, czyli na pokładzie dronów AI, które potrafi rzeczywiście wskazać z większej odległości. Tu jest kształt, który przypomina człowieka. Czasy na przykład osiągane przez pilota, który stacjonuje na centrali przy komputerze, a to jest 6 minut od uruchomienia programu do momentu, kiedy dron wisi nad grzędą rysów.
2: Informował i wyjaśniał ratownik TOPR-u Marcin Józefowicz.
6: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge dokonali przełomowego odkrycia, które może zrewolucjonizować leczenie ciężkiego zapalenia płuc, jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych na świecie.
7: Badacze zidentyfikowali 3 wyraźnie różniące się podtypy tej choroby, co pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego niektórzy pacjenci szybciej wracają do zdrowia, podczas gdy inni przez długi czas pozostają w stanie krytycznym lub nawet umierają.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
2: Witamy Cię z redakcji naukowej RMF FM. Grzegorzu, do określenia tych typów nie wystarczą badania krwi.
7: Ani wyniki obrazowe płuc. Tym razem naukowcy przeanalizowali komórki układu odpornościowego, sygnały zapalne i aktywność genów w płynie pobranym bezpośrednio z płuc pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc. Najczęściej występujący rodzaj tego zapalenia w blisko połowie przypadków charakteryzował się silnym osłabieniem układu odpornościowego, znacznym uszkodzeniem nabłonka płuc oraz krwawieniami w pęcherzykach płucnych. Drugi typ wyróżniał się zrównoważoną odpowiedzią immunologiczną oraz aktywną regeneracją uszkodzonych tkanek płucnych. Przy trzecim, najbardziej niebezpiecznym wariancie u pacjentów dominowały silne i przewlekłe procesy zapalne. Obserwowano obecność niedojrzałych komórek układu odpornościowego. Na razie identyfikacja tych typów jest jeszcze skomplikowana. Po jej uproszczeniu szybkie rozpoznanie i dobór najlepszej terapii będą łatwiejsze.
2: A więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. Polecamy. Zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie. To tylko kilka zmian, jakie wprowadzono na trwającym w USA, Kanadzie i Meksyku mundialu. Za nami już ponad połowa meczów w fazie grupowej. Zmiany można więc ocenić. Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, które zmiany zawodnicy i trenerzy oceniają pozytywnie, a które negatywnie?
8: Piłkarze narzekają na zmiany w sędziowaniu, a właściwie na brak konsekwencji przy egzekwowaniu przepisów. Z pewnością jednak kary minuty poza boiskiem za symulowanie przewinień wpłynęły na płynność gry. Najmniej podoba się jednak wprowadzenie tzw. przerw na nawodnienie, które dla amerykańskich stacji telewizyjnych stały się właściwie przerwami reklamowymi. Nawet selekcjonerzy narzekają, że mecze z tego powodu zostały podzielone na kwarty. Myślę, że zmienia to charakter meczu bardziej niż myślałem. Jako trener oczywiście lubię mieć wpływ i trzymać drużynę w ryzach, ale ogólnie myślę, że bardziej lubię piłkę nożną, gdy gra się w nią jednym ciągiem, w jednej połowie. Wyjaśniał Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików. Dobrze przyjęta została zmiana ustawienia drużyn w czasie odgrywania hymnów narodowych.
2: Dzisiaj o 19:00 mundialowy pojedynek Portugalia-Uzbekistan, o 22:00 Anglia zmierzy się z Ganą. W nocy natomiast Panama zagra z Chorwacją, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. A nowe fakty już o 13:00. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Teraz najchłodniej w Ustce, 18 stopni, i łapcie ten chłodek, cieszcie się nim, bo idą naprawdę duże, ekstremalne, tropikalne upały. 25,5 stopnia w Zamościu, u was jest teraz najcieplej, no i dzisiaj tak maksy będą wyglądać, że 20 w Koszalinie, 24 w centrum, no może 26 w Warszawie, a 27-28 na południe i słonecznie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: 6 minut po 12, Paweł Białor, Paulina.
0: RMF Grand.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!

27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.

0: This is a new song, and we don't really feel like actually going through the trouble of putting out ourselves.
1: The song is called The Eagle Has Landed.
0: Yes, and it's for all of you bootleggers to go ahead and go.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Na 13 w studiu Ewa Kwaśne.
2: Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3: Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u.
2: Chodzi o aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Nie będzie prezydenta Zełenskiego. Premier Ukrainy Julia Swrydenko ogłosiła, że to ona stanie na czele delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. W faktach także świat filmu na planie spotkali się Quentin Tarantino i Kylie Minogue. Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. W trakcie wystąpienia otwierającego posiedzenie rządu Donald Tusk wrócił do afery w służbie zdrowia. Tej dotyczącej wyłudzania przez lekarzy pieniędzy ze szpitali i leczenia partyjnych działaczy bez kolejki. No, łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
4: Witam cię,
2: Krzysztofie, witamy cię. Za co miałyby być te dymisje?
4: No, za brak nadzoru nad wydatkami szpitalnymi. Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
3: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
4: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo. Tak mówi premier.
3: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
4: Szef rządu ponownie zapowiedział nowe przepisy w tej sprawie, ponownie bez konkretów.
2: Ukraińska premier Julia Swrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. A w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy
5: Dzień
2: cię
5: dobry.
2: Ponownie. Kubo, co jeszcze wynika z tego oświadczenia?
6: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Zełenskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Nasz zespół ma jasno określone zadanie, osiągnięcie konkretnych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne Ukrainy oraz poszerzą współpracę gospodarczą z partnerami, napisała Julia Swrydenko i stwierdziła, że Ukraina oczekuje, tu cytat, podpisania szeregu ważnych porozumień z partnerami międzynarodowymi, w szczególności dotyczących wzmocnienia naszego sektora energetycznego. Dodała, że jej kraj szanuje swoich partnerów i na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
2: I ważne informacje z polskich dróg. 3 osoby ucierpiały w wypadku na drodze numer 63 w Woli Suchożerskiej na Mazowszu. Na trasie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami zderzyły się 2 samochody. Droga jest zablokowana. Pilna informacja również z Kujawsko-Pomorskiego. W Morgach koło Świecia płonie poddasze budynku zakładów mięsnych. Ewakuowano 200 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracuje 30 strażaków. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, a benzyny 98 6 zł 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy tyle samo co dzisiaj, maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
7: Świat kultury w faktach.
2: Legendarny reżyser i znana piosenkarka spotkali się na planie filmowym jako aktorzy. Chodzi o Quentina Tarantino i Kylie Minogue. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: Dzień dobry ponownie.
2: Witamy, Kasiu. Jaki jest powód tego spotkania?
8: Chodzi o improwizowany komediodramat Zaplątani w błękit walijskiego reżysera Jamie'ego Adamsa. Właśnie trwają zdjęcia w ojczyźnie reżysera. A wszystko wypatrzyli mieszkańcy nadmorskiego walijskiego miasta Port Cole. Ekipa filmowała po prostu m.in. sceny pogrzebu w zabytkowym średniowiecznym kościele oraz sekwencje rozgrywające się podczas stypy w jednej z tamtejszych restauracji. Dwukrotny zdobywca Oscara, reżyser Quentin Tarantino gra bogatego dobroczyńcę, a partneruje mu wspomniana przez ciebie Kylie Minogue.
2: A w kolejnych faktach natomiast opowiemy, jak to jest zostać tatą w Dniu Ojca. Zapraszam na fakty o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: 'Szykuje się rewolucja w naszych szafach. To coś dla tych z was, którzy ciągle...
0: RMF Grunge.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMW Goworowski.

0: RMF. Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Podobnie przed mikrofonem Ewa Kwaśny. Słuchamy.
2: I mamy ostry komentarz wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza po informacji z Ukrainy, że w Gdańsku na konferencji nie pojawi się prezydent Zełenski, a premier tego kraju Julia Sfyrydenko. Napięcie na linii Warszawa-Kijów komentują również przedstawiciele Komisji Europejskiej, ze szczegółami korespondentka RMF FM w Brukseli. Będzie pomoc dla poszkodowanych po wczorajszej nawałnicy mieszkańców Białego Dunajca, obiecuje małopolski wojewoda. Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku. Jest jej współorganizatorem, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk w ostrych słowach skomentował ostatnią decyzję władz w Kijowie. Jak mówiliśmy już w faktach, ukraińska premier Julia Sfyrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającym się w czwartek wydarzeniu.
3: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności bardzo silne relacje. Dalej chcemy je budować, bo to jest strategiczny, ważny interes dla Polski. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
2: Podkreślał w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa tam w związku z zakupami zbrojeniowymi. Jedynie agresor jest zadowolony, a spór w niczym nie pomaga. Tak Komisja Europejska komentuje napięcia między Warszawą a Kijowem. Rzeczniczka Paula Pinio potwierdziła korespondentce RMF FM w Brukseli, że szefowa komisji Ursula von der Leyen przyleci do Gdańska na rozpoczynającą się w czwartek konferencję. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co jeszcze komisja mówi o sporze polsko-ukraińskim?
4: Rzeczniczka powiedziała, że to, czego Unia nauczyła się przez ostatnie 5 lat, to jest to, że jedność jest najważniejszą sprawą. A wszystko, co tę jedność podważa, jak ten spór kraju członkowskiego z Ukrainą, w niczym nie pomaga. Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że obecny spór nie przesłoni celów konferencji. Ukraińscy dziennikarze pytali, czy konflikt może odbić się na negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią lub na dalszej pomocy wojskowej. Paula Pinio zasugerowała jedynie, że Rosja jest zadowolona z tej sytuacji. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ukraińskiej jednostki. Zaznaczyła jedynie, że komisja ma zaufanie, że sprawa zostanie rozwiązana w drodze dialogu.
2: Na zegarze 2:04. Słuchajcie faktów RMF FM. Jesteśmy gotowi do przelania natychmiastowej pomocy poszkodowanym w Białym Dunajcu. Czekamy tylko na wnioski. Tak mówi małopolski wojewoda Krzysztof Klęczar. Wczoraj tę gminę nawiedziła powódź błyskawiczna. Uszkodzonych zostało kilkanaście budynków. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w wysokości 8 tysięcy złotych.
5: One są wypłacane błyskawicznie na wniosek wójta. My te pieniądze mamy zabezpieczone tutaj na rezerwie. W tym momencie jesteśmy na takim etapie, że te wnioski zaczynają do nas spływać. Oprócz tego jest możliwość przyznania wyższych kwot do 100, a nawet do 200 tysięcy w przypadku poważnych uszkodzeń, między innymi posesji domów mieszkalnych. W samorządzie za obsługę tego odpowiadają ośrodki pomocy społecznej. Jesteśmy w stałym kontakcie z wójtem gminy Biały Dunajec.
2: Prawdopodobnie jutro w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zaczną pracować specjalne komisje, które ocenią straty w infrastrukturze po przejściu powodzi.
6: To także są fakty.
2: Zostać tatą w dniu ojca to spotkało pana Błażeja z Łodzi, który od kilku godzin jest tatą Rozalki. Nasza reporterka Agnieszka Wyderka spotkała pana Błażeja w szpitalu położniczo-ginekologicznym imienia Madurowicza.
7: Co pan sobie pomyślał, kiedy zobaczył pan po raz pierwszy córeczkę, kiedy ją mógł przytulić, wziąć na ręce?
8: Że jest malutka, drobniutka, ale jak pani pielęgniarka położyła mi ją na piersi, no to poczułem też jej siłę, bo bardzo mocno mnie złapała i ma długie paznokcie.
7: To jest taka duma taty, że już jest taka moc w tym małym człowieku gdzieś tam, czy bardziej to rozczula?
8: Oj, ciężkie do określenia. No, myślę, że duma przede wszystkim.
2: Gratulujemy młodemu tatusiowi i nie zapominamy o wszystkich tatach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: My już dziękujemy. Paulina Sawicka, Paweł Jawor.
10: Cześć, do usłyszenia.
9: 100 lat.

0: RMF Grunge.
1: Say fuck.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy.
2: Jesteśmy, witam ponownie. 49-letni były policjant ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Na Wyspach Brytyjskich jubileuszowy rachunek sumienia. Dziś mija 10 lat od rozpisania w tym kraju referendum, które zdecydowało o Brexicie. Afrykańskie upały nadciągają do Polski. W wielu miejscach już dziś na termometrach 20 kilka stopni.
3: A jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
2: Wybiła 15. Dożywocie grozi Dariuszowi R. ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni były policjant usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Fakt o 15 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak mężczyzna odniósł się do tych zarzutów?
4: Przyznał się do nich częściowo, nie precyzując, o co konkretnie mu chodzi. W prokuraturze rejonowej w Jędrzejowie złożył też oświadczenia dotyczące tych zarzutów. Nie ujawniamy, co podejrzany w nich zawarł, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
5: Podejrzany nie odpowiada na pytania prokuratora, ograniczył się do swego oświadczenia w tym zakresie, więc prokurator nie mógł mu zadawać kolejnych pytań precyzujących zakres jego przyznania się.
4: Po przesłuchaniu prokuratura zwróciła się do sądu o przedłużenie aresztowania mężczyzny. A przypomnijmy, mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu w pobliżu swego domu. Wcześniej kilkuset policjantów poszukiwało go przez 3 dni. Nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów, był bardzo wycieńczony.
2: Dziś mija 10 lat od rozpisania w Wielkiej Brytanii referendum, które zdecydowało o Brexicie. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia. Jak on wygląda? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
6: 7 premierów od 2016 roku. Tak wygląda italianizacja brytyjskiej polityki. Gospodarka skurczyła się o 6%, a młodzi ludzie, o których przyszłości zadecydował Brexit, z chęcią zagłosowaliby za powrotem do Unii Europejskiej. Wciąż czekamy na obiecane korzyści, ale ich nie widać. Najbardziej cierpi młode, stracone pokolenie, mówią uczestnicy prounijnych protestów. Są też głosy, które uparcie wierzą w niezależną przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i one zaczynają mieć wątpliwości. Nie możemy wrócić, ale powinniśmy z Unią bardziej współpracować. 10. rocznica Brexitu nie jest na Wyspach powodem do radości.
7: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. To opinia urologa, profesora Piotra Chłosty ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. O męskich problemach będziemy mówić jutro w cyklu Twoje zdrowie.
8: W dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów, pozwalających przeprowadzić operacje małoinwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu.
2: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta. Więcej o tym przypominam jutro w cyklu Twoje zdrowie, a już teraz zajrzyjcie na nasz portal twojezdrowie.rmf24.pl. Ciepło, coraz cieplej. Miasta szykują się na uderzenie afrykańskiego powietrza. W Katowicach, gdzie dziś 26 stopni Celsjusza, a w niedzielę nawet o 10 stopni więcej, działają już wodne kurtyny.
9: Pani tak przeszła pod tą kurtyną, to dzisiaj się przydaje?
10: Bardzo. Bardzo jest tak upalnie, że nie da rady po prostu bez.
11: No może się przydać, a chyba jakieś takie głębsze rozwiązania by się jeszcze lepiej przydały.
3: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
9: Upały to się dopiero zbliżają, ponad 30 stopni w weekend. Co będzie pani robiła?
12: No nie wiem, w domu siedzieć chyba. Wentylator, rolety, picie i koniec.
2: Usłyszała na rynku w Katowicach nasza reporterka Anna Kropaczek. Fakty wracają o 15.30. W nich powiemy m.in. o testach nowej kosmicznej kapsuły firmy SpaceX.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Picie to jest życie, tak jest właśnie. W te upały warto mieć co najmniej litrową butelkę wody gdzieś tam pod pachą. Słuchajcie, jutro środa i już 30 na termometrach na pewno na zachodzie kraju. Słońce i praktycznie bezchmurne niebo w całym kraju również.
15: Ale pogoda nie mówi stop, na tych 30 będzie jeszcze więcej z końcem tygodnia, więc bardzo was prosimy, unikajcie słońca w te najgorętsze dni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Upały nie tylko u nas, ale też u naszych sąsiadów. Więcej o tym już za moment.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
4: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: What are you doing?
1: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
2: Z zagrożeniem upałami służby są w gotowości, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po spotkaniu sztabu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Policjanci oraz strażacy są gotowi do działania i uczuleni, zwłaszcza na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, podkreśla MSWiA. W najbliższych dniach w niektórych regionach temperatura może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Proponowana przez Koalicję Obywatelską Sylwia Grygorczyk-Abram oraz zgłoszony przez PiS przewodniczący Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej Adam Borowski to jedyne zgłoszone przez posłów kandydatury na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Właśnie mija termin ich zgłaszania. Nowy rzecznik zostanie wybrany przez Sejm za zgodą Senatu na miejsce Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się dokładnie za miesiąc. Firma SpaceX przeprowadziła pierwszy lot testowy swojej najnowszej kapsuły Starfall, przeznaczonej do transportu ładunków na orbitę i z powrotem. Co to za konstrukcja i do czego ma służyć? O tym już Grzegorz Jasiński, którego witam w studiu.
3: Witam ponownie. Starfall to zaawansowana kapsuła transportowa, nie przeznaczona do przewozu ludzi. Jej głównym zadaniem jest transport materiałów wymagających odzyskania. Po pobycie w przestrzeni kosmicznej mogą to być próbki farmaceutyczne, produkty powstałe w wyniku produkcji orbitalnej, czy jakieś inne cenne ładunki badawcze. Starfall ma kształt dysku o średnicy 3 metrów i grubości niespełna metra. Maksymalna masa ładunku to aż 1000 kg. Kapsuła ma osłonę termiczną, ma spadochrony. Za jej sprawą transport na linii Ziemia-orbita-Ziemia ma być szybszy, co powinno pomóc już nie tylko w badaniach naukowych, ale też właśnie w pierwszych komercyjnych produktach wytwarzanych na orbicie. Kapsuła wystartowała z pomocą rakiety Falcon 9 przed 13:00. Wkrótce ma wodować w Pacyfiku.
2: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Więcej informacji na jej temat znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy. O 16:00 w RMF FM nowe fakty. Już je przygotowują nasi dziennikarze. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF Grunge.

Wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: A w studiu Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Witamy.
1: Dzień dobry.
3: Kłaniamy się.
1: Brak prezydenta Ukrainy obniża rangę forum w Gdańsku.
3: Oceniają polscy parlamentarzyści. Opinie naszych polityków przytoczy sejmowy reporter RMF FM.
1: Kolejny upalny dzień lata w Polsce.
3: Ale to betka w porównaniu z Francją.
1: Skwar panuje w Paryżu, a rekord ma paść w Bordeaux.
3: Bardzo ciepło wyrażamy się o ojcach.
1: Zwłaszcza dziś.
3: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o wysłaniu szefowej rządu na Forum Odbudowy Ukrainy w Gdańsku to zdecydowane obniżenie rangi wydarzenia. Brak ukraińskiego prezydenta nie pozwoli na kluczowe ustalenia. Zgodnie komentują rządzący i opozycja.
1: Na linii faktów sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Michał Krasoń. Witamy.
4: Dzień dobry.
1: Michale, jakie zdaniem polskich polityków są powody takiej decyzji Zełenskiego?
4: Jak usłyszałem od Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej, to efekt skandalicznej decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA i późniejszego zaognienia sytuacji przez kancelarię polskiego prezydenta.
5: Widzieliśmy te wypowiedzi urzędników prezydenta, to one były po prostu karygodne, bo no szkodziły, uderzały w polską rację stanu. Czy o to chodziło, żeby rola Polski w sprawie odbudowy Ukrainy była pomniejszona?
4: Z kolei poseł PiS, Łukasz Schreiber, decyzję Zełenskiego odbiera jako lekceważenie Polski.
6: Ukraina jest naszym sojusznikiem, ale jest też naszym rywalem, co w jasny sposób sama demonstracyjnie pokazuje. To oni chcą uchodzić za rozgrywającego w Europie Środkowo-Wschodniej.
4: Udział w forum potwierdzili już m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Dwudniowa konferencja rusza w czwartek. Z Sejmu Michał Krasoń.
1: A tuż po faktach, jak w każdy wtorek, w internetowym radiu RMF 24 program Polska Polityka.
3: A w nim analizy dotyczące aktualnych wydarzeń.
1: Autorka programu, profesor Barbara Brudzińska-Mirowska, jest już w studiu. Witamy.
3: Dzień dobry. Barbaro, jakie tematy dzisiaj poruszysz?
7: W polskiej polityce będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jakim momencie politycznym jest Konfederacja, jak może wykorzystać zamieszanie polityczne, które obserwujemy w ostatnich dniach w Polsce, ale także o tym, dlaczego wszystkie partie chcą być jak Konfederacja. Zapraszam.
1: My również zapraszamy i polecamy.
3: Radio RMF 24 możecie włączyć na portalu rmf24.pl lub w naszej aplikacji RMF On.
1: Poważne utrudnienia na S8 w Łódzkiem.
3: Pomiędzy węzłami Polichno i Piotrków Trybunalski Wschód zapalił się samochód.
1: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia.
8: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
3: Najwyższa temperatura w historii Francji może wystąpić dzisiaj lub jutro. Rekordu ciepła spodziewają się synoptycy nad Sekwanem.
1: W okolicy Bordeaux według prognoz słupki rtęci powędrują w okolice 46 stopni w cieniu, a w Paryżu 42 stopni.
3: Skwar we Francji odczuwa też nasz korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jak długo potrwają te tropikalne upały?
9: Według paryskich synoptyków rekordowa fala upałów we Francji będzie trwać co najmniej do końca tego tygodnia. W lipcu temperatura ma lekko spaść, ale słonecznego żaru nie będzie prawdopodobnie brakować. Ucieszy to zapewne wczasowiczów wybierających się w przyszłym miesiącu na francuską rivierę lub do znanych kurortów nad Atlantykiem. Na razie jednak upały powodują chaos w dużej części kraju. Część pociągów ciągle nie kursuje, blisko 5,5 tysiąca szkół pozostanie dzisiaj całkowicie lub częściowo zamkniętych.
3: Zaangażowani, opiekuńczy i gotowi na wszystko. Tacy są ponoć dzisiejsi ojcowie.
1: W dniu ich święta reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka w łódzkim szpitalu rozmawiała z tymi, którzy przygotowują się do tej roli i już ćwiczą przewijanie na sucho.
10: Wyobrażał sobie pan już ten moment, kiedy no będzie mógł pan wziąć synka na ręce?
11: Ja myślę, że dopiero ten moment, kiedy on faktycznie się pojawi i ja go dostanę i on miał takie to moje, to będzie ten moment, w którym dotrze do mnie tak na poważnie, że już nie ma odwrotu.
10: Przed drugim dzieckiem jest trochę tremy?
12: No jestem już bardziej wylozowany, wszystko mam przećwiczone.
11: Nie jest to najłatwiejszy czas na świecie, ale myślę, że jest na tyle magiczny, że warto.
3: Ojcostwo. Piękna i odpowiedzialna rola. Trzymamy za was kciuki, panowie.
1: A wy trzymajcie butelki i pieluchy pod ręką.
3: Wszystkich zapraszamy na nowe wieści. Wracamy o 16.30.
1: Będą też fakty kulturalne.
3: A w nich łobuzerska przygoda z wielką historią w tle.
1: Oraz obraz inspirowany trzecim sezonem serialu 1670.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Daleko nam jeszcze do tropikalnych nocy, ale jeśli chodzi o dzień, no to faktycznie ponad 30. Tak się rysuje ten tydzień, który nam się rozkręca. Natomiast tak, najbliższa noc do 14, 15 na Dolnym Śląsku, więc optymalnie można się lekko schłodzić nocą właśnie.
7: No i czerpmy z tego lekkiego ochłodzenia całymi garściami, bo z każdym dniem do końca tego dnia coraz cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: A Bogdan dużo czyta. Jaką ostatnio taką mrożącą krew w żyłach czytałeś książkę?

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi o sprawę specjalistycznego badania, jakie posłanka przeszła w szpitalu w Żywcu. Według medialnych doniesień zamiast półtora roku czekała na nie tylko 3 tygodnie.
1: Plażą roku w Polsce została Ustka, orzekli internauci w plebiscycie portalu travelist.pl.
2: Co o tym zdecydowało, zdaniem usteckiego burmistrza Jacka Maniszewskiego?
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim czyste plaże. Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta.
1: Najlepszą plażą do aktywnego wypoczynku została plaża w Świnoujściu.
2: Najbardziej fotogeniczna to ta położona na Półwyspie Helskim.
1: Z kolei za najbardziej klimatyczną, dziką plażę internauci uznali tę w Mikoszewie.
2: A wasi faworyci? Napiszcie na adres fakty@rmf.fm.
1: O 16? Nie, o 17 już. Jak ten czas leci? Podane wyniki innego rankingu szkół wyższych w Polsce.
2: Na pierwszym miejscu ex aequo Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.
1: Porozmawiamy ze studentkami warszawskiej uczelni, jak się czują w tej czołówce.
2: Czas na fakty kulturalne w RMF FM. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
1: Dzień dobry, Kasiu. Na początek łobuzerska przygoda z wielką historią w tle.
4: To teatralna opowieść o niezwykłej przygodzie, którą przeżył w latach młodości znany, lubiany aktor Zdzisław Wardejny. W czasie zrywu Czerwiec 56 niewinna wyprawa do centrum miasta zamieniła się u niego w tułaczkę po aresztach. To będzie opowieść o panu Zdzisławie i o jego mamie.
5: Która przekonana, że nie żyje, pochowała mnie. No, a ja się okazało, że się zjawiłem jednak i to nieszczęście, które ona miała w sobie, musiało się zatrzymać.
4: Premiera spektaklu z happy endem. Zdzisiek w reżyserii Tomasza Mana pojutrze w Teatrze Nowym w Poznaniu. Marcin Michalski i jego Scanboy wygrał konkurs Wyobraź sobie, który pomaga autorom stawiać pierwsze kroki w branży filmowej. Na gali wręczono również Nagrodę Polskiej Gildii Producentów. W kategorii film zwyciężyli Michał i Jan Kwiecińscy za film Chopin, a w kategorii serial nagrodzono Annę Kępińską za Heweliusza oraz projekt UFO. We Wrocławiu pojawi się ogromny obraz inspirowany 3. sezonem popularnego serialu 1670. Monumentalne ręcznie malowane dzieło, które będzie dłuższe od panoramy racławickiej o 1670 mm. Między 5 a 23 sierpnia obraz zagości w hali stulecia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czymkolwiek.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Anna Wachowska i Bogdan Zalewski ponownie witamy.
2: Meldujemy się.
3: Zachęcamy. Półroczny chłopczyk spod Augustowa nadal wymaga intensywnej szpitalnej opieki.
2: Niemowlę jest ofiarą ojcowskiej agresji.
3: Jak się czuje student z uczelnianej czołówki?
2: Pytamy na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Z kibicami szczecińskiej Pogoni rozmawiamy o zmianie trenera.
2: Duńczyka zastąpił Hiszpan.
3: Muzyka łagodzi obyczaje. Woda pomaga przetrwać upał.
2: Oba cele łączy multimedialna fontanna we Wrocławiu. Nadal bardzo ciężki jest stan 6-miesięcznego chłopca spod Augustowa w Podlaskiem.
3: 2 tygodnie temu niemowlę o podłogę rzucił jego ojciec. 27-letniemu mężczyźnie, który trafił do aresztu, grozi dożywocie.
2: Z nowymi informacjami reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, czego dowiedziałeś się od lekarzy?
4: Chłopiec został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, ale jego stan zdrowia cały czas musi być monitorowany. Czuwa przy nim m.in. zespół reanimacyjny. Jego 27-letni ojciec odpowie za usiłowanie zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do tego zdarzenia doszło 2 tygodnie temu w jednej z miejscowości koło Augustowa. Początkowo ojciec dziecka chciał zrzucić winę na matkę, ale potem przyznał się do zarzutów. Grozi mu od 10 do 30 lat więzienia albo nawet dożywocie.
3: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w rankingu szkół wyższych perspektywy 2026.
2: Jak się studiuje na najlepszych uczelniach w kraju?
5: No chyba miło w zasadzie. Jestem siebie bardzo dumna i wdzięczna, że miałam taką szansę tutaj właśnie uczestniczyć i chodzić do tej uczelni.
6: Jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce? Tym razem ex aequo z UJ-em.
5: Bardzo dobrze. Mili ludzie.
6: Poza nauką, na co ty masz, moja droga, czas jako studentka anglistyki?
5: Na pracę, na ćwiczenia fizyczne, dużo ćwiczę, na hobby moje, czyli czytanie. No mam czas. Może nie jakoś super dużo wolnego czasu, no bo jednak praca dużo czasu tego wymaga, ale jest w porządku.
3: Brawo, dziewczyny. Usłyszała od studentek Uniwersytetu Warszawskiego reporterka RMF FM Magdalena Kleinert.
2: A które jeszcze uczelnie wyróżniono w tym roku?
3: Koniecznie sprawdźcie na rmf24.pl.
2: Duże zmiany w Pogoni Szczecin.
3: Trener Thomas Berg został zwolniony tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu Ekstraklasy.
2: Duńczyka zastąpił Hiszpan Oscar Garcia. Co na to kibice?
7: Pomoże Pogoni na pewno.
8: Czyli dobra zmiana?
7: No, uważam, że tak.
8: Zmiana trenera na przed początkiem nowego sezonu. Co sądzisz o tym?
9: Ja myślę, że dobrze, no bo myślę, że może dużo pomóc nam, okay, aby coś wygrać jeszcze. Mm-hmm. Jakiś puchar.
10: Gra nie była dla wszystkich kibiców zadowalająca.
3: Usłyszał od fanów reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Nowy trener związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, mówi Bartosz Witkowski z biura prasowego szczecińskiego klubu.
11: To człowiek z ogromnym doświadczeniem. Oscar Garcia pracował w Anglii, pracował we Francji, pracował w Hiszpanii, tam też się wychował, bo to jest były zawodnik FC Barcelony, także no, ten hiszpański temperament na pewno niesie do klubu.
3: Inauguracja nowego sezonu za miesiąc. Na początek Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa.
2: Poprzedni sezon Duma Pomorza zakończyła na 9. miejscu.
12: Upalne fakty RMF FM.
3: 26 stopni Celsjusza pokazują dzisiaj termometry we Wrocławiu.
2: Ale w kolejnych dniach może to być nawet 35 stopni.
3: Niektórzy spędzają to upalne, słoneczne popołudnie przy multimedialnej fontannie.
13: Słońce nad Wrocławiem. Pani łapie te promienie słoneczne przy brzegu fontanny multimedialnej. Taki pomysł na dzień?
14: A taki dzisiaj impulsywnie dzień. Tak rano sobie, mam teraz urlop, poczułam i chciałam właśnie sobie wyjechać. Bardzo lubię tutaj, uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia. No jest coś w tym, jest fajna energia, ładnie, no i ta fontanna. Czuję tutaj bardzo się pozytywnie.
13: A i trochę brązu można złapać w tych słoneczkach.
14: Też, jak najbardziej.
13: Widzę, że kapelusz jest na głowie.
14: Kapelusz, tak, krem, kulary, także się przygotowałam.
2: Wszystko jest na miejscu. Przy hali stulecia we Wrocławiu z mieszkańcami i turystami rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Pytacie, kiedy kolejne fakty RMF FM? O 17.30.
2: Powiemy o istotnym odkryciu polskich fizyków dotyczącym parzenia kawy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Piękne słońce, to jest właśnie scenariusz tego tygodnia. Słuchajcie, to słońce nie będzie nas opuszczać aż do niedzieli, a dalej to jeszcze aktualizacji map nie mamy.
8: Piękne, ale też momentami niebezpieczne, bo kiedy w grę wchodzi upał, no to naprawdę żartów nie ma. Nawet 30 stopni jutro na zachodzie kraju. Gdybym mogła, wybrać jedno miejsce, gdzie chciałabym spędzić środę.
15: Aha.
8: Nad morzem. 24 stopnie. Elegancko. Pełne słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Wakacje? 1 210 000 na koncie?
0: RMF Grand.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: 300 dronów, które wbrew zakazowi znajdowały się w pobliżu obiektów, gdzie rozgrywane są mecze mundialu, zostały przejęte przez amerykańskie agencje rządowe.
2: Ze względów bezpieczeństwa w dni meczowe wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym. Tylko w uzasadnionych przypadkach zakaz może być czasowo anulowany. Od uroczystego powitania w tureckim pałacu prezydenckim rozpoczęło się w Ankarze spotkanie przywódców Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i Recep'a Tayyipa Erdoğana.
1: Wśród tematów rozmowy bezpieczeństwo i przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Jutro w bazie Incirlik prezydent Nawrocki odwiedzi naszych żołnierzy.
2: Z polskiego kontyngentu wojskowego Turcja.
1: Relacje polsko-ukraińskie to główny temat popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: 2:58 gościem Janny Górskiej będzie Krzysztof Paszyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego zbadali, jak ciśnienie wpływa na proces parzenia espresso.
3: Chcieli wyjaśnić, jak dokładnie przebiega proces przygotowania kawy i dlaczego nie zawsze prowadzi do najlepszych wyników.
1: W studiu z nami Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
3: Dzień dobry.
1: I jakie wyciągnęli wnioski?
3: Okazało się, że przy niższych ciśnieniach zmielona kawa zachowuje się jak typowe medium porowate. Im większe ciśnienie, tym szybciej woda przepływa przez kawę. Jednak w typowych warunkach parzenia espresso, gdzie ciśnienie wynosi od 6 do 9 atmosfer, sytuacja ulega zmianie, a po około 30-40 sekundach struktura kawy ulega zagęszczeniu i zniekształceniu, co prowadzi do nieprzewidywalnych zmian w całym procesie, choćby tworzenia takich kanałów. To zakłóca cały proces. Fizycy z Warszawy opracowali matematyczny model, który to opisuje i być może pozwoli skonstruować lepsze ekspresy, takie, z których nie tylko espresso zawsze będzie perfetto.
1: O ciśnieniu na małą czarną przeczytacie na rmf24.pl.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry. Polski złoty coraz wyraźniej traci na wartości i zwłaszcza przed wakacjami. To jest bardzo złą wiadomością, bo przez to podróże będą droższe. Zacznijmy od euro, które w ciągu ostatnich dni podrożało o 4 grosze do poziomu 4,29. Dolar poszedł w górę o 10 groszy do ceny 3,76. Frank szybuje do poziomu 4,64, a brytyjski funt coraz szybciej idzie w stronę 5 zł. Teraz kosztuje 4,97. Polski złoty traci blask głównie za sprawą działań amerykańskiego banku centralnego, który zaczął wzmacniać dolara. Znaczenie mają także nie najlepsze dane dotyczące polskiej gospodarki oraz doniesienia z Bliskiego Wschodu o tym cały czas chwiejnym pokoju. Ta zmienność ma być widoczna niestety także w kolejnych tygodniach. Tygodnie tygodniami, a dzisiaj ważny jest dzień. Dzień Ojca. No bo to dzisiaj. Przy tej okazji przypominamy, że każdy ojciec niedawno urodzonego dziecka ma do wykorzystania 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tak samo jak matka, tego nie można przenieść na drugiego rodzica i lepiej wykorzystać, bo jak nie wykorzystamy, to przepadnie.
6: Moja żona chciała wrócić na rynek pracy, ja skorzystałem jeszcze z paru tygodni.
7: Chciałem po prostu realnie pomóc mamie w tych pierwszych, najbardziej wymagających tygodniach, a nie tylko robić za tatę od trudnych spraw, który pyta, czy coś podać z bezpiecznej odległości.
5: Tak mówią ojcowie. 2 lata temu, w pierwszym roku obowiązywania takich ojcowskich urlopów rodzicielskich, skorzystało z tego 42 tysiące panów. W zeszłym roku już 57 tysięcy. W tym roku i ten rekord możemy pobić. I chyba warto.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Gorąca sekretarka jest na szybkim urlopie i zostawiła nam wiadomość.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Jesteśmy, zapraszamy. Zgoda Iranu na inspekcję programu nuklearnego.
3: O rzekomych ustępstwach władz w Teheranie opowie nasz dziennikarz w Waszyngtonie.
2: A korespondentka w Brukseli o unijnej dyskusji na temat niedźwiedzi.
3: W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony tych drapieżników.
2: W imieniu Joanny Górskiej zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
3: Z Krzysztofem Paszykiem, posłem PSL. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Iran zgodził się na wieloletnie inspekcje swojego programu nuklearnego.
2: Według amerykańskiego przywódcy Teheran zaakceptował też utrzymanie otwartej cieśniny Ormuz, przez którą transportowana jest znaczna część światowej ropy.
3: Na linii waszyngtońskie studio RMF FM i nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Pawle, co jeszcze zapowiedział amerykański prezydent?
4: Dzień dobry. Amerykański przywódca zapowiedział również, że środki pochodzące z odblokowanych irańskich aktywów mają zostać przeznaczone na zakup żywności i leków ze Stanów Zjednoczonych. I choć Trump znów ogłasza, to jak zwykle jest wiele wątpliwości, ale i sprzeczności. Wiceprezydent J.D. Vance mówił o wykorzystaniu zamrożonych aktywów jako o możliwym scenariuszu w przyszłości, podkreślając, że żadne środki nie zostały dotąd uwolnione. Nieścisłości pojawiły się także w kwestii transportu ropy przez cieśninę Ormuz. W dzisiejszym wpisie prezydent USA ogłosił, że wczoraj przez cieśninę Ormuz przetransportowano 19 milionów baryłek ropy naftowej, co uznał za rekord wszechczasów. Podczas gdy dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w ubiegłym roku średnia przekraczała 20 milionów baryłek dziennie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: I jest już reakcja Teheranu na słowa Donalda Trumpa.
3: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że jego kraj nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych. Unijne kraje chcą zwiększenia odstrzału niedźwiedzi.
2: Rumunia i Słowacja wystąpiły z apelem do Komisji Europejskiej o bardziej elastyczne stosowanie przepisów chroniących te zwierzęta.
3: Ich zdaniem przepisy wspólnoty nie nadążają za wzrostem populacji tych drapieżników, co powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.
2: Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie stanowisko zajęła w tym sporze Polska?
5: Warszawa nie wyklucza konieczności obniżenia unijnej ochrony niedźwiedzia, ale podkreśla, że ewentualna zmiana musi opierać się na analizach naukowych, a także, jak podkreślił wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak,
6: powinna uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli oraz potrzebę ograniczenia szkód powodowanych przez niedźwiedzie.
5: Obecnie odstrzał niedźwiedzia jest możliwy tylko wyjątkowo. Rumunia i Słowacja przekonują, że rosnąca liczba niedźwiedzi jest zagrożeniem dla ludzi. W ciągu ostatnich 5 lat w Rumunii ataki niedźwiedzia doprowadziły do śmierci 14 osób, a na Słowacji zginęły 4. Komisja Europejska obiecała, że zajmie się sprawą.
7: Rozmowa pod koniec dnia w RMF FM.
2: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
3: W warszawskim studiu Joanna Górska i jej gość. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. A naszym gościem jest Krzysztof Paszyk, poseł PSL, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, były minister rozwoju. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
8: Władimir Zełenski odesłał order Orła Białego, nasze najwyższe narodowe odznaczenie, kurierem. Czy to nie jest za bardzo upokarzające? Czy my jesteśmy w stanie to znieść?
9: No nie byłoby całej sytuacji, całej sprawy, gdyby nie nieprzemyślana naszym zdaniem. Co do tego, dobrze, że mamy ponad polityczną zgodę, decyzja o gloryfikacji bohaterów UPA i nadanie właśnie ich imieniem jednej z jednostek wojskowych. No to przez tą sytuację mamy dzisiaj wielki znak zapytania nad naszymi relacjami.
8: Dobrze, prezydent Ukrainy zaczął, później kontynuował nasz prezydent Karol Nawrocki i mleko się rozlało.
9: Niestety, ta reakcja prezydenta Nawrockiego mogła być nieco inna.
8: Jaka?
9: Bardziej bliska dialogu, oparta na tym dialogu. Natomiast prezydent i jego otoczenie wybrało drogę eskalacji. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga. Łączą nas wspólne interesy. Bezpieczeństwo, obrona przed neoimperialnym Putinem.
8: Ja chciałam zapytać jeszcze o nasze najwyższe odznaczenie. Odesłanie orderu Orła Białego kurierem.
9: No to jest No i z zasady akcja rodzi reakcję. Niestety, jesteśmy na takiej ścieżce eskalacyjnej i to nie jest dobre, pani redaktor, bo bez względu dzisiaj, jakie miejsce na scenie politycznej zajmujemy, to jest scenariusz, który niezwykle cieszy Putina. Skłócenie Polski z Ukrainą to jest coś, co dzisiaj powoduje na Kremlu wielką radość i z tego myślę, że trzeba wyciągnąć wnioski. Musimy jako cała klasa polityczna tą lekcję odrobić. Dobrze, żeby wrócić do tych ścieżek naszych relacji opartych na dialogu, na przyzwoitości,
8: na
9: zważeniu, co jest ważne, a co ważniejsze.
8: Czy te relacje polsko-ukraińskie mogą być poprawne przynajmniej?
9: Jeśli emocje opadną i w sposób spokojny spojrzymy, co leży w żywotnym interesie Ukrainy, co leży w żywotnym interesie Polski, to ja uważam, że jest możliwość powrotu do normalizacji tych relacji.
8: A dlaczego Ukrainie miałoby zależeć na Polsce?
9: Jesteśmy krajem, który ma wielkie zasługi w dotychczasowej pomocy i wsparciu, ale oczywiście to są tylko sentymenty, natomiast geograficzne położenie, sąsiedztwo, myślę, że też aspiracje europejskie Ukrainy naprawdę każą zastanowić się poważnie nad poprawą tych relacji, na przywrócenie ich na właściwe tory.
8: Dobrze, pierwszy argument, że jesteśmy blisko i możemy być takim punktem ochronnym dla nich, to dla nich też jest jasne, że broniąc ich, bronimy również siebie, więc tutaj argument taki i na ich punkt i dla nas. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i aspiracje Ukrainy, żeby przystąpić do Unii Europejskiej, to będzie nasz szach.
9: Myślę, że droga Ukrainy do Europy, do partnerstwa, do dobrych relacji z wspólnotą europejską, którą Polska tworzy jako też lider tego regionu, wjedzie właśnie przez Polskę. Nie wiem, czy to w kategoriach szacha należałoby rozpatrywać. To jest po prostu obiektywnie. Taka jest dzisiaj sytuacja,
8: ale
9: kwestia relacji gospodarczych, odbudowy,
8: to
9: też jest Polska.
8: Tak my wam?
9: Nie chciałbym, nie lubię takiej retoryki. Ja cały czas bym się odwoływał mimo wszystko do pewnej przyzwoitości wspólnoty, pewnych interesów tutaj w regionie, począwszy od bezpieczeństwa, gospodarki, relacji też sąsiedzkich. To są, myślę, rzeczy, które warto brać pod uwagę po obu stronach.
8: Order Orła Białego, odesłany kurierem. Prezydenta Zełenskiego nie będzie na szczycie w Gdańsku, gdzie będą podejmowane decyzje kluczowe, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, gdzie polscy przedsiębiorcy mogliby mieć rynki zbytu i mogliby zarabiać. Czy nieobecność prezydenta Zełenskiego właśnie na tym forum obniża rangę tego wydarzenia?
9: Ona oczywiście nie sprzyja, natomiast ja bym też aż nie był takim pesymistą. Całe wydarzenie
8: się
9: odbędzie.
8: Pan wie, panie pośle, że Wołodymyr Zełenski jest współorganizatorem.
9: Oczywiście. No, jako przedstawiciel, najwyższy przedstawiciel państwa ukraińskiego. Natomiast reprezentantem Ukrainy będzie pani premier. Dalej jest szansa na bardzo wiele dobrych umów, dobrych porozumień. Dalej jest szansa na tym wydarzeniu zacieśniać relacje gospodarcze, rozwijać je. I myślę, że tu gospodarka, biznes może czasami okaże się silniejszy od tego kryzysu czy impasu, w jaki się nasze relacje znalazły obecnie.
8: Zatoczę koło i zapytam jeszcze raz i zadam pytanie, które padło na samym początku. Czy odesłanie naszego orderu Orła Białego jest dla nas policzkiem?
9: Jest, tak samo jak gloryfikacja bohaterów UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo. Tak, to jest dla nas Polaków nie do przyjęcia. Mówimy to jasno i, co jeszcze ważniejsze, wyjątkowo zgodnie, bez względu jaką dzisiaj część sceny politycznej reprezentujemy. To jest poza sporem, natomiast no, różnimy się tutaj już, jeśli chodzi o sposoby na reakcję i metody wyjścia z tej sytuacji. Ja reprezentuję środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, które o Wołyń upominało się już 20 lat temu, pewnie jako pierwsze w polskim Sejmie, ale mimo wszystko uważamy, że ten punkt widzenia na przyszłość kazałby jednak wrócić do dialogu, wrócić do budowania przyszłości, absolutnie nie zafałszowując, nie omijając tego, co bolesnego niesie przeszłość obu narodów.
8: I o tym też w części internetowej, która już przed nami. Pozdrawiamy słuchaczy radia RMF FM. Jesteśmy w rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych, a także na kanale na YouTubie. Nasz
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ten guzik.
0: RMF Grand.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Zderzenie trzech pojazdów, w tym motocykle, w miejscowości Żółwia Błoć w zachodniopomorskim.
2: To odcinek pomiędzy węzłami Goleniów Północ i lotnisko. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. I jeszcze jedna informacja z trasy S6, ale na Pomorzu. Zderzyły się tam cztery samochody osobowe.
1: Do kolizji doszło w pobliżu miejscowości Bojano, między węzłami Koleczkowo i Chwaszczno.
2: W kierunku Szczecina jedziecie tylko jednym pasem.
1: Reakcja prezydenta Karola Nawrockiego mogła być nieco inna.
2: Tak poseł PSL-u Krzysztof Paszyk skomentował odebranie orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: Pytany przez Jannę Górską w popołudniowej rozmowie w RMF FM, jaka reakcja byłaby lepsza, polityk ludowców odpowiedział:
3: bardziej bliska dialogu, oparta na tym dialogu, natomiast prezydent i jego otoczenie wybrało drogę eskalacji. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga.
2: Cały wywiad Joanny Górskiej z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztofem Paszykiem publikujemy na naszej stronie internetowej.
1: Obejrzyjcie popołudniową rozmowę na rmf24.pl. Która nadmorska plaża jest waszą ulubioną?
2: W faktach RMF FM za pół godziny oddamy wam głos.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Jeszcze razem faktów o 19.
2: A fakty mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Witamy i zachęcamy do słuchania.
4: Polska na spotkaniu w Brukseli z delegacją talibów.
3: O tym zaskakującym fakcie donosi korespondentka RMF FM.
4: Byli policjanci i detektywi oskarżeni o przekroczenie uprawnień.
3: To szokujące ustalenia naszego reportera w Lublinie.
4: Ustka na fali.
3: Bo ma najlepszą plażę w Polsce.
4: A gdzie wy beztrosko wypoczywacie latem nad Bałtykiem?
3: Opisujecie nadmorskie wrażenia. Polska uczestniczyła w budzącym kontrowersje spotkaniu z przedstawicielami talibów w Brukseli, ustaliła korespondentka RMF FM.
4: Rozmowę zorganizowała Komisja Europejska, a ich tematem było odsyłanie do Afganistanu osób, które nie mają prawa pobytu na terenie Unii Europejskiej.
3: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co wiadomo o tym spotkaniu?
5: O przebiegu spotkania wiemy bardzo niewiele, gdyż utrzymywano je w tajemnicy. Nie ujawniono ani godziny przyjazdu delegacji talibów, ani miejsca rozmów. Ustaliłam, że uczestniczyło w nim 15 delegacji krajów członkowskich, w tym Polska. Warszawa znalazła się w gronie 20 państw Unii, które już jesienią naciskały na Brukselę, by rozpoczęła rozmowy z talibami. Komisja Europejska przekonuje, że chodzi o kontakty techniczne potrzebne do odsyłania Afgańczyków stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Spotkanie wywołało jednak protesty organizacji praw człowieka. Amnesty International zarzuciła Unii legitymizowanie reżimu odpowiedzialnego za łamanie praw kobiet.
4: Przeczytajcie o tym w artykule Katarzyny Szymańskiej-Borginą na rmf24.pl. Czterech byłych policjantów i dwaj detektywi zasiądą na ławie oskarżonych z zarzutem nielegalnego pozyskiwania danych.
3: Dane miały być wyprowadzane z systemów policji, bazy PESEL oraz innych baz, do których dostęp miała policja. Poinformowała Beata Sek-Jankowska, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Lublinie.
6: Przeprowadzona analiza kryminalistyczna doprowadziła do wniosku, że doszło do sprawdzenia 186 osób. I te sprawdzenia są przedmiotem zarzutów.
4: Zarzutów, za które grozi nawet 10 lat więzienia.
3: Portugalia i Uzbekistan rozpoczęły spotkanie w grupie K na mundialu.
4: To piłkarskie starcie, obserwuje Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
7: Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie.
3: Tak jest. Cristiano Ronaldo w podstawowym składzie?
7: W podstawowym składzie, ale pytanie, czy to dobrze. Oczywiście mówimy o futbolowym magiku, geniuszu, ale jednak będącym bliżej końca kariery. Dość powiedzieć, że legendarny CR7, jak się okazuje, nie strzelił żadnego gola w 10 kolejnych meczach Mistrzostw Świata i Europy. Tymczasem wielki rywal Ronaldo, Lionel Messi, w tym czasie tylko na mundialach zanotował łącznie 16 goli i asyst. Jak wiemy, na tym turnieju trafił do siatki już 5-krotnie. Wczoraj został zresztą najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Czy faworyzowana Portugalia zatem wygra z Uzbekistanem? To jedno pytanie, ale drugie brzmi, czy Cristiano Ronaldo w końcu odpowie Leo Messiemu? Na razie w Houston mamy drugą minutę, już była świetna sytuacja dla Portugalii. Strzał ponad bramką, zatem 0-0.
8: Lato pełne faktów RMF FM.
4: Po 13 latach zmienił się lider rankingu najlepszych plaż w Polsce.
3: Ten tytuł w corocznym plebiscycie portalu travelist.pl zdobyła Ustka.
4: A na podium znalazły się także Świnoujście i Dźwiżyno.
3: W zestawieniu wyróżniono również Sopot.
4: Zajął trzecie miejsce w kategorii plaż najbardziej tętniących życiem.
3: Nasz reporter Stanisław Pawłowski uzyskał potwierdzenie tych sopockich walorów od samych turystów.
9: Super, cudownie. No po prostu rano się można tu iść wyciszyć. Oczywiście wcześniej rano.
10: Jeszcze nie ma wakacji, a już tutaj są ludzie.
11: Oddali żaglówki, już się pojawiają.
12: Tak. No a dalej hel, a tam no też piękne warunki do uprawiania sportu, właśnie windsurfingu.
11: Czy jakaś inna ulubiona plaża w kraju, którą należy wyróżnić?
13: Kąty Rybackie też bardzo lubimy. W ogóle tam Mierzeja Wiślana jak najbardziej.
9: Ja lubię Orłowo, że tam jest cudownie. Orłowo i Redłowo, no to takie spokojniejsze. Ale i to jest potrzebne.
3: O, pani Elżbieta do nas napisała na fakty małpa RMF FM.
4: Moja najpiękniejsza plaża to Stilo. Jest położona niedaleko Łeby. Przepiękna, szeroka, z aksamitnym piaskiem. To dzika plaża. Droga do niej wiedzie przez egzotyczny las.
3: Pani Ela zachwala nie tylko przyrodę. Strumyki, ciekawe gatunki drzew i krzewów, różne organy mchu, jagodnika. To sama rozkosz, pisze. Ale pisze też, że na plaży znajduje się nautofon. To jest buczek mgłowy, taki sygnalizator, który pochodzi z początku XX wieku.
4: Nad całą okolicą dominuje latarnia morska Stilo. Możecie o niej przeczytać na naszej stronie rmf24.pl.
3: Bardzo stilowo piszemy o niej.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Chciałem zapytać o ulubioną plażę, ale mamy inną zabawę. Mhm.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour w sumie najlepszy
1: jest. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawiają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy gorąco. Powstał podręcznik w sprawie seks nadużyć w kościele.
3: Co to za wytyczne, wyjaśni warszawski dziennikarz RMF FM.
2: Nic wyjątkowego nie będzie się działo późnym wieczorem w Lublinie.
3: Nie obawiajcie się widoku wojskowych pojazdów.
2: Turystyczny kierunek? Polska.
3: To nasz najbardziej popularny wakacyjny cel.
2: W mistrzowskich faktach sportowych?
3: 2 gole Ronaldo.
2: Wytyczne do postępowań w sprawach nadużyć seksualnych w kościele wydała Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.
3: Podręcznik ma usystematyzować sposób przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia wewnątrzkościelnych postępowań.
2: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Michale, dlaczego dotychczasowe procedury budziły zastrzeżenia?
4: Przepisy dotyczące stosowania papieskich dokumentów w sprawie takich postępowań powstały już w 2019 roku. Przez lata w polskich diecezjach wykształciły się jednak różne, często niewłaściwe sposoby ich stosowania.
5: One wynikały z różnych kwestii. Z jednej strony był to brak wiedzy, z drugiej strony był to brak wrażliwości, jakaś frustracja. Jednym właśnie z głównych celów tego praktycznego komentarza to jest kwestia, żeby nie było takiej sytuacji, że wierny z diecezji A jest inaczej traktowany niż wierny z diecezji B.
4: Mówiła Aleksandra Brzemia-Bonarek z Fundacji Świętego Józefa. Zdaniem autorów podręcznika najskuteczniejszym sposobem rozliczania tego typu przestępstw w kościele byłoby powołanie ogólnopolskiej komisji, a przede wszystkim jednego kościelnego sądu, który zajmowałby się sprawami nadużyć seksualnych z terenu całej Polski.
2: Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające w sprawie procedury wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
3: Chociaż Sejm wybrał ich w połowie maja, postanowienie Trybunału dopiero dziś wzywa ich do powstrzymywania się od wykonywania obowiązków.
2: Do czasu wydania przez Trybunał ostatecznego orzeczenia w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących wyboru.
3: Wojskowe pojazdy na ulicach miasta mogą zaniepokoić dziś wieczorem mieszkańców Lublina.
2: Jednak powodów do niepokoju nie ma, zaręcza kapitan Szymon Głazowski z 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.
6: Około godziny 22-23 pojazdy będą przemieszczały się dzielnicami Lublina. Wszystko w ramach ćwiczeń, nie ma tu żadnej obawy. Możliwe, że będzie chwilowo uciążliwy hałas.
3: Można się go spodziewać głównie w dzielnicach Tatary i Czuby.
2: Wojsko apeluje, by nie fotografować kolumny pojazdów i nie ujawniać jej położenia w internecie.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Polska pierwszym wyborem Polaków na wakacyjne wyjazdy.
3: Ponad połowa z nas spędzi letni urlop w kraju. Tak wynika z badań Travelist.pl oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
2: W wieczornych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, gdzie najchętniej udamy się na wypoczynek?
8: Zdecydowanie nad morze. Co trzeci wyjazd obierze kierunek na północ Polski i to mimo, że ceny noclegów rosną. To również dlatego, że zmieniają się nasze wymagania w czasie urlopu. Z badań wynika, że chcemy, by było podobnie jak na zagranicznym all inclusive.
9: Szukamy właśnie tego pełnego wyżywienia, a jeżeli powiedzmy w Polsce takiej oferty nie znajdziemy, no to przynajmniej te dwa posiłki muszą być, tak? Ponieważ jak już idziemy na te wakacje, to bardzo liczymy na to, że ten czas wykorzystamy faktycznie na wypoczynek.
8: Mówi Eugeniusz Triasę z Travelist.pl. Coraz bardziej zależy też nam na hotelowych udogodnieniach, takich jak basen kryty czy jacuzzi, bo przecież polskie morze bywa kapryśne. Chcemy też wydać mniej niż za granicą. W Polsce najczęstszy przedział kosztów to od 1000 do 2000 zł za osobę, a za granicą nawet powyżej 4000.
3: We Francji padł rekord gorąca.
2: O tym piku poinformował tamtejszy urząd meteorologiczny. Był to najgorętszy dzień od rozpoczęcia pomiarów, czyli od 79 lat.
3: Średni wskaźnik temperatury dla całego kraju wyniósł 29,8 stopnia Celsjusza.
2: Rekordowo wysokie wartości temperatury, przekraczające 42 stopnie, odnotowano na zachodzie kraju.
3: Nowe, gorące fakty z kraju i ze świata o 21:00 przedstawi Katarzyna Podraza.
2: A my już mówimy do usłyszenia.
3: Tak jest i zapraszamy na mistrzowskie fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
3: Cristiano Ronaldo zaczął strzelanie na mundialu.
2: Otworzył worek z golami. Mistrzowskie fakty sportowe przedstawi Cezary Dziwiszczak. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, to ja dodam, że maszyna ruszyła. Przełamanie słynnego CR7, bo nie mógł trafić do siatki w 10 kolejnych meczach Mistrzostw Świata i Europy. W końcu się udało w meczu z Uzbekistanem i to dwukrotnie. Gola z rzutu wolnego dołożył jeszcze Nuno Mendes i Portugalia prowadzi do przerwy 3-0. Drugie spotkanie grupy K, Kolumbia Demokratyczna Republika Konga, odbędzie się nad ranem. Wcześniej mecze w grupie L o 20. 22 Anglia zagra z Ganą, o 1 w nocy Panama z Chorwacją. Po zwycięstwie nad Senegalem i zapewnieniu sobie awansu do fazy pucharowej poświętowali fani z Norwegii. Ci w Oslo o świcie pod oknami króla Haralda V skandowali pobudka. Ci w Nowym Jorku siadali gdzie popadnie i urządzili tradycyjne wiosłowanie. Wiosłujemy od wygranej do wygranej. Idzie gładko. Człowieku, jest pięknie. Let's go! A ja dodam, że Szymon Marciniak w trzeciej kolejce fazy grupowej dostał spotkanie Egiptu z Iranem o awans do fazy pucharowej. Były wiosła, będą więc i kajaki, i kanadyjki, i będzie slalom kajakowy. Niebezpieczny sport, na który zdecydowała się wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska.
11: To jest troszeczkę jak wesołe miasteczku, no nie? Jakby to jest kontrolowane, wiesz, że nic się nie stanie. Wiesz, że obok jest trener, który jest w piance, on skacze, odwraca cię, żeby ci się nic nie stało. Więc jest to taki strach wciąż kontrolowany, dlatego to sprawia taką frajdę końcowo. Moja mama była przerażona, moja mama nie umie pływać.
10: O początkach swojej kariery, a także drodze do sukcesów. Klaudia Zwolińska opowiada w podcaście W stylu Krychowiaka. Do zobaczenia i do posłuchania na YouTube'owym kanale.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Poblista Plus i powracająca fala popularności starego...

0: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
0: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Pojawiła się już Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od Śląska i tragedii nad wodą. Nie żyje 16-latek. Potem warmińsko-mazurskie i groźny incydent po otwarciu paczki ze sklepu internetowego. Konieczna była ewakuacja Komendy Miejskiej Policji w Iławie. W faktach także coś dla miłośników dwóch kółek.
3: Regulujemy przerzutki, hamulce.
2: A w mistrzowskich faktach sportowych mecz Portugalia-Uzbekistan. Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim śląskim. Utonął 16-latek z Piekar Śląskich. Chłopak zniknął pod taflą wody. Po około 50 minutach strażacy znaleźli go i wyciągnęli na brzeg. Mimo udzielonej pomocy nastolatka nie udało się uratować. Prokurator zlecił sekcję zwłok. Groźny incydent i ewakuacja na Komendzie Policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskiem. Według nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM w czasie próby otwarcia paczki mógł zostać rozpylony gaz pieprzowy. Z nami jest Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
4: Paczkę na Komendę w Iławie przyniosła jedna z mieszkanek, która poinformowała, że nie zamawiała niczego z odzieżowego sklepu internetowego, którego nazwa widniała na etykiecie. Wydało jej się to podejrzane. Według moich informacji przy próbie otwarcia paczki doszło do rozpylenia jakiegoś aerozolu. Nieoficjalnie mógł to być gaz pieprzowy. Policjant został niegroźnie ranny w twarz. Opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, a cały budynek został ewakuowany.
2: W faktach teraz stolica Małopolski. Kraków ruszył z kolejnymi darmowymi kontrolami rowerów. Przed wakacjami można sprawdzić stan techniczny jednośladu, dokonać drobnych napraw i dowiedzieć się, co koniecznie trzeba wymienić. Dziś taki punkt stanął w parku społecznym w dzielnicy Bieżanów. Odwiedził go reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Przegląd roweru pod kątem bezpieczeństwa. Sprawdzamy wszystkie łączenia śrubowe, regulujemy przerzutki, regulujemy hamulce. No, staramy się doprowadzić niektóre rowery
5: do stanu używalności.
3: Dokładnie, w miarę możliwości.
5: Dlaczego dzisiaj tutaj przyjechałeś?
6: Żeby sprawdzić swój rower. Na pewno koło tylnie, bo trochę zdarłem już.
7: Serwisant tylko posmarował mi łańcuch, teraz jest.
5: Czyli jeździć i już nawet nie obserwować?
7: Jeździć, nie obserwować.
2: Kolejna okazja do sprawdzenia rowerów w Krakowie w sobotę na Placu Inwalidów.
8: Głos uczniów w RMF FM.
2: Najlepsi uczniowie ze Szczecina odebrali dziś nagrody. Dyplomy z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce trafiły do rąk prawie 500 uczniów z podstawówek i szkół średnich.
9: Jestem bardzo wdzięczny wszystkim nauczycielom i mamie za tą pomoc i że ciężkie prace włożyli we mnie.
10: Jakie to uczucie?
11: Dobre chyba. Miałem finalistę konkursu kuratoryjnego z angielskiego.
10: Fajnie. W jakichś konkursach brałaś udział?
12: Z geografii i z biologii i z geografii poszłam tak, żeby spróbować głównie. W sumie i się udało.
10: Dyplom odebrany, można zaczynać wakacje.
12: Tak, jak najbardziej. Będzie ciekawie.
2: Usłyszała od nagrodzonych reporterka RMF FM Anna Pałamar. Zakończenie roku szkolnego już w piątek, a później 2 miesiące laby. Zazdrościmy. A przed sportem polecamy nowe fakty RMF FM. W nich zaprosimy Was do obserwacji nieba. A dlaczego? To usłyszycie o 22:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
13: Prawdziwy pogrom zafundowała Portugalia mundialowemu kopciuszkowi z Uzbekistanu. Wygrała 5-0. W drugiej połowie strzelił jeszcze Rafael Leao i padł gol samobójczy już 9 na tym turnieju. A wcześniej 2 bramki zdobył Cristiano Ronaldo, przerywając swoją niechlubną serię 10 meczów bez trafienia na Mistrzostwach Świata i Europy. Za niecałą godzinę zagrają Anglia i Gana. Po efektownym zwycięstwie nad Chorwacją Lwy Albionu mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej. Myślę, że ostatni mecz, szczególnie druga połowa, to było nasze najlepsze 45 minut pod wodzą Tuchela. Chcemy pokazywać swoją pewność siebie i umiejętności. To, co potrafimy na boisku, mówił kapitan Anglików Declan Rice. W nocy na mundialu spotkania Panamy z Chorwacją i Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Superpuchar Polski nie odbędzie się we Wrocławiu, tylko w Poznaniu. Na stadionie Mistrza Polski Lecha 16 lipca o trofeum kolejarz zagra z Górnikiem Zabrze. PZP Pen zdecydował również, że jesienne mecze w Lidze Narodów reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią odbędą się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Pogoń Szczecin ma nowego trenera i nowego piłkarza. Szkoleniowcem został Hiszpan Oscar Garcia, który ostatnio trenował w Fiu-Fiu Ajax Amsterdam. Od właściciela Alexa Hadidadziego dostał od razu napastnika Jeana Pierransame z Legii, dla której w ubiegłym sezonie strzelił 10 goli. Nowe miejsce pracy znalazł także były selekcjoner reprezentacji Włoch, która odbiła się od baraży na Mundial. Gennaro Gattuso będzie prowadził Lazio Rzym.
1: Żar będzie lał się z nieba. W środę na południu zachodzie pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze zachmurzenia przejściowe, ale bez opadów. 32 kreski na ziemi lubuskiej, 26 na Podlasiu. W czwartek jeszcze cieplej ze słoneczną aurą w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy 27 na Suwalszczyźnie, 30 w centrum, 34 kreski na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Poplista plus rodzinna historia Szakiry i mundialowych hitów. Różne koszulki.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek najnowsze ustalenia RMF FM w sprawie groźnego incydentu z tajemniczą paczką na policji w Iławie. Ranny został funkcjonariusz, ewakuowano całą załogę. Niespokojny dzień także na Podhalu, tam wypadek paralotniarza. W faktach również głos polskiego premiera w sprawie gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Polecamy również mistrzowskie fakty sportowe. Kto był nadawcą niebezpiecznej przesyłki? To będą ustalali policjanci z Iławy w Warmińsko-Mazurskiem. Jak już informowaliśmy w faktach, na tamtejszej komendzie doszło do groźnego incydentu. Po otwarciu paczki niegroźnie ranny został jeden z policjantów i potrzebna była ewakuacja. Z nami ponownie w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co teraz się tam dzieje?
3: Paczka została zabezpieczona i sprawdzona zarówno przez policyjnych pirotechników, jak i straż pożarną. Pomieszczenia są wietrzone. Przypomnę, jedna z mieszkanek przyniosła na komendę paczkę, której nie zamawiała. Etykieta sugerowała, że w środku mogą być ubrania albo obuwie. Przy próbie otwarcia doszło do rozpylenia, według moich nieoficjalnych informacji, prawdopodobnie gazu pieprzowego. Ten ranił jednego z policjantów. Na miejscu opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Policjanci będą teraz sprawdzać, czy kobieta mogła podejrzewać, że dostanie od kogoś niebezpieczny pakunek.
2: Groźny wypadek paralotniarza w okolicy Czarnego Dunajca na Podhalu. Podczas zawodów mężczyzna runął z wysokości około 50 metrów. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: Do zdarzenia doszło około 15.20 w rejonie Bali Główki na terenie gminy Czarny Dunajec podczas rozgrywanych tam mistrzostw polskich w paralotniarstwie. 48-letni uczestnik zawodów z okolic Krakowa spadł na ziemię z wysokości około 50 metrów. Prawdopodobną przyczyną wypadku było nagłe podwinięcie się skrzydła paralotni. Po upadku mężczyzna był przytomny i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowano go do podhalańskiego szpitala specjalistycznego w Nowym Targu. Szczegóły zdarzenia ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
2: Słuchacie faktów RMF FM. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się pilna narada z udziałem szefa tego resortu oraz przedstawicieli kilku innych ministerstw w związku z nadciągającą falą upałów. W stan gotowości postawiono wszystkie podległe MSWiA służby, w tym policję i straż pożarną. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej napływ bardzo gorącego powietrza do Polski zacznie się już jutro. W kolejnych dniach temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, może przekraczać 40 stopni Celsjusza, a miejscami dochodzić nawet do 43 stopni. Najwyższe temperatury spodziewane są w niedzielę. Jestem w stałym kontakcie z premier Julią Swirydenko, poinformował przebywający z wizytą w Budapeszcie premier Donald Tusk. To właśnie szefowa ukraińskiego rządu, a nie prezydent Wołodymyr Zełenski. Będzie reprezentować swój kraj na gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się w czwartek.
5: Jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
2: Mówił premier Donald Tusk. Głos w tej sprawie zabrał także prezydent Wołodymyr Zełenski. Dzisiaj szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Swirydenko zadania na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która rozpocznie się w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, każdemu, kto jest z Ukrainą. Dodam, że swój udział w konferencji w Gdańsku potwierdzili m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
6: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: Lato to m.in. sezon na podziwianie w nocy tzw. obłoków srebrzystych. Można je obserwować późnym wieczorem oraz nad ranem.
7: Nocą, latem słońce jest bardzo płytko pod horyzontem, dlatego nad horyzontem jest taka poświata związana właśnie z obecnością słońca i na tle tej poświaty można czasami zobaczyć takie jasne, rzeczywiście srebrzysto lśniące obłoki. Byliśmy przekonani, że to jest związane z wybuchami fali wulkanów. Dzisiaj być może są to zjawiska meteorowe, być może starty rakiet. Dlaczego? Dlatego, że są to najwyższe partie chmur.
2: Mówił astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zanim zaczniecie obserwację nieba, to mamy przed sportem jeszcze zaproszenie do słuchania kolejnych faktów RMF FM. W nich dużo dobrych informacji o świętujących dziś ojcach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
8: Na mundialu do boju ruszyły Anglia i Gana. Jest 0-0 w piątej minucie gry. Drugi mecz w grupie L, Panama-Chorwacja, rozpocznie się o 1:00 w nocy, a w grupie K nad ranem spotkanie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Wcześniej Portugalia, przypomnę, rozbiła Uzbekistan 5-0 po 2 golach Cristiano Ronaldo. Kolejna gwiazda dołącza do siatkarskich mistrzów Polski oficjalnie. Nowym zawodnikiem Aluronu CMC Warty Zawiercie został reprezentacyjny środkowy Jakub Kochanowski. Wcześniej Jurajskimi Rycerzami zostali Tomasz Fornal i reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Warta ściga się na transfery z Bogdanką Lukiem Lublinem.
9: No na pewno dla klubu Zawiercia i to jest świetne znaleźć się, że tak powiem, w tym duecie, który w jakiś sposób walczy o te najwyższe cele z drugim dużym klubem, też w żółtych barwach z Lublina. Natomiast no myślę, że w naszej lidze jest na tyle dużo mocnych zespołów, że to nigdy nie można się zamykać na to, że okej, teraz dominacja dwóch drużyn.
8: Mówił libero Warty Zawiercie i reprezentacji Polski Jakub Popiwczak. Jutro nasi siatkarze rozpoczynają drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Wieczorem zmierzą się z Belgami. Iga Świątek wraca do gry po kilku tygodniach przerwy po French Open. Polka, jako trzecia rakieta świata, jest najwyżej rozstawioną tenisistką w turnieju w niemieckim Bad Homburg. Nie startują w nim liderka i wiceliderka rankingu Arena Sabalenka i Jelena Rybakina. Rywalką Igi w drugiej rundzie będzie Amerykanka Emma Navarro. Spotkanie jutro po południu. Coraz gęściej robi się w czołówce żużlowej Ekstraligi. Sparta Wrocław pokonała w zaległym meczu Stal Gorzów 51-39 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów co lider GKM Grudziądz i co trzecia Unia Leszno.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Lista Plus. Budżet ma...
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Wielkopolska na początek. Tam tragiczne zderzenie osobówki z drezyną na przejeździe kolejowym. Zablokowany przejazd pociągów. Utrudnienia także dla kierowców. Zabił teścia, próbował zamordować teściową. Są zarzuty dla byłego policjanta ze świętokrzyskiej Mierzawy. Śledzimy wyścig do objęcia fotela premiera Wielkiej Brytanii i piłkarskie starcie na mundialu Anglia-Gana. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim w Wielkopolsce. W zderzeniu auta osobowego z drezyną zginęła jedna osoba. Przekazał RMF FM aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy komendanta powiatowego policji we Wrześni.
3: W tym zdarzeniu zginął 30-latek kierujący Volkswagenem. Pojazd jest bardzo mocno zniszczony, że jest dość ciężko potwierdzić, że to jest zamarka tego pojazdu. Na miejscu pracują policjanci, strażacy, ratownicy medyczni jeszcze są obecni. Na miejscu będą wykonane oględziny całego miejsca zdarzenia, którego oczywiście celem będzie wyjaśnienie przebiegu tego tragicznego w skutkach wypadku. Wszystkie czynności będą wykonane pod nadzorem prokuratora rejonowego z Wrześni.
2: Ruch kolejowy i drogowy w miejscu wypadku został wstrzymany. 49-latek ze świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo teścia oraz usiłowanie zabójstwa teściowej. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Po wczorajszym zatrzymaniu i pobycie w szpitalu mężczyzna trafił do prokuratury w Jędrzejowie. Tam usłyszał zarzuty, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
5: Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, nie określając zakresu tego przyznania. Jednocześnie złożył krótkie wyjaśnienie stanowiące oświadczenie, którym odniósł się do treści zarzutów.
4: Co zawarł w tym oświadczeniu, tego śledczy, zasłaniając się dobrem postępowania, nie ujawniają. Podczas przesłuchania podejrzany nie odpowiadał też na pytania prokuratora, dlatego nie wiadomo, co miał na myśli, przyznając się tylko do części zarzutów. Prokuratura wystąpiła do sądu o przedłużenie aresztowania 49-latka, a przypomnę, poszukiwało go od piątku kilkuset policjantów. Zatrzymali go nieopodal domu, nie stawiał oporu.
2: Słuchacie faktów RMF FM. Jak długo Wielka Brytania czekać będzie na nowego premiera? Faworytem do objęcia urzędu pozostaje były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham. Ale jak zauważa nasz korespondent Bogdan Frymorgan, niewykluczone, że będzie on miał konkurentów.
6: Dwie osoby z kręgu Keira Starmera zastanawiają się nad rzuceniem byłemu burmistrzowi Manchesteru rękawicy. Jeśli Andy Burnham nie będzie miał konkurentów, nowego gospodarza rezydencji na Downing Street poznamy do 17 lipca. Gdyby na to natomiast pojawili się inni kandydaci, wówczas cały proces przedłuży się do września. Sceptycznie nastawieni do Burnhama politycy doceniają jego osiągnięcia na północy Anglii, ale twierdzą, że niewiele wiadomo o jego podejściu do gospodarki, obronności i polityki zagranicznej. Szczególnie w tej ostatniej dziedzinie Keir Starmer doskonale się sprawdzał. Jego następca nie może być gorszy.
2: W dniu taty dotarliśmy do statystyk ZUS-u, które napawają dumą i optymizmem. Jak okazuje się, panowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu. Na Dolnym Śląsku z urlopu tacierzyńskiego skorzystało w pierwszym kwartale tego roku 3 razy więcej ojców niż jeszcze rok temu. Badania pokazują też, że mężczyźni są coraz bardziej zaangażowani w wychowywanie pociech, co potwierdza pan Piotr, tata z Wrocławia.
7: Jakim jest pan tatą?
8: Wspaniałym, chociaż to jest pytanie do moich dzieci. Ale wydaje mi się, że jestem okej.
7: Są obowiązki, których się pan boi?
8: Nie ma takich.
7: Zmienia pan pieluchy?
8: Akurat dzieci już wyrosły, ale zmieniałem, jak był ten etap.
7: Usypia pan do snu?
8: Z przyjemnością, naprawdę.
7: Czyta pan bajki?
8: Staram się, chociaż bardziej wymyślam swoje.
7: A lubi być pan tatą?
8: Bardzo. Przyjemnie mi się wraca do domu, wiedząc, że ktoś czeka, że rowery już czekają, że po prostu jest jakiś plan, wycieczka, naprawdę.
2: Super tatą rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. To korzystając z okazji jeszcze raz życzymy wam, kochani ojcowie, jak najwięcej uśmiechu i radości każdego dnia. O poranku polecamy wam nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM internetowym Radio RMF 24. W pierwszej z niej o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i Piotra Malepszaka, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. A w drugiej 7:58 Tomasza Terlikowskiego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Zachęcamy was do zadawania pytań poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
7: Sport.
9: faktach RMF FM.
2: I na koniec zaglądamy jeszcze za ocean. Na mundialu starcie Anglia-Gana. Jak na razie na boisku w Bostonie po pierwszej połowie remis. Ten mecz wyłoni kolejnego uczestnika fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Na mundial wrócimy oczywiście w kolejnych faktach, a już teraz zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: No to ty jesteś dobry w tym.
11: Mój dobry.
10: Szybko, jeden start.
12: Czy sumery?

0: Na plażę, w góry czy na city break. W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
3: Time to level up!

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Yeah!

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: To czas faktów w studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Wielkopolskiej Nekli zablokowana linia Poznań-Warszawa. Problemy na kolei także w Niemczech. Wstrzymany ruch w całym kraju. Po ujawnieniu skandalu z fałszowaniem ewidencji pracy lekarzy premier Donald Tusk nie wyklucza dymisji w NFZ. Zajrzymy też za ocean. Tam piłkarskie starcie Anglia-Gana. Nadal wstrzymany jest ruch kolejowy na fragmencie trasy łączącej Poznań i Warszawę po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim. Jak podawaliśmy w faktach, w zderzeniu auta z drezyną zginął 30-letni mężczyzna, kierowca osobówki. Przyczyny wypadku wyjaśni powołana do tego specjalna komisja, przekazał RMF FM Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.
3: Tutaj już przyczyny tego wszystkiego ustali komisja powołana, która tam na miejscu jest obecna, ona ma tam poczynić pierwsze ustalenia. I to był przejazd akurat kategorii B, czyli to oznacza, że on miał zarówno rogatki, jak i sygnalizację świetlną.
2: Na miejscu w Wielkopolsce obecne są służby. Przewoźnikom zalecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Na razie nie wiadomo, ile mogą potrwać utrudnienia. W Niemczech wstrzymano ruch pociągów z powodu awarii systemu łączności radiowej. Problemy dotyczą całego kraju. Agencja DPA przekazała, że niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn w całym kraju wstrzymał ruch pociągów. Przyczyną tej decyzji jest awaria systemu łączności radiowej. Składy, które realizują połączenia, są zatrzymywane na najbliższych stacjach. DPA przekazała, że decyzja Deutsche Bahn obejmuje zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne. To nie koniec wyciągania konsekwencji politycznych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Premier Donald Tusk sygnalizuje dymisję w Narodowym Funduszu Zdrowia za dopuszczenie do fałszowania ewidencji pracy lekarzy.
4: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
2: Premier przyznał, że ma kolejne przykłady nadużyć. O tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
5: Wszystkie pokazują, że niektórzy pracownicy służby zdrowia wystawiają szpitalom rachunki, z których wynika, że pracują niemal non-stop. To nie tylko przykład niesławnego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie. Są kolejne przypadki.
4: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
5: Według premiera ukarani mają zostać za to pracownicy fałszujący ewidencje, ale też szefowie szpitali, no i zwłaszcza nadzorcy. Jak słyszeliśmy, konsekwencje mają ponieść także osoby z Narodowego Funduszu Zdrowia, także obsadzonego przez ekipę Koalicji Obywatelskiej, no bo ktoś tych nadużyć albo nie zauważył, albo przymykał na to oko.
6: Śledzimy fakty.
2: Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował uchwałę nakazującą prezydentowi wycofanie wojsk USA z konfliktu z Iranem bez zgody Kongresu. Za rezolucją nakazującą Donaldowi Trumpowi wycofać siły zbrojne Stanów Zjednoczonych z działań wojennych przeciwko Islamskiej Republice Iranu, nie licząc potrzebnych do samoobrony, zagłosowało 50 senatorów. Na początku czerwca tę samą uchwałę przyjęła Izba Reprezentantów. Dokument zakazuje dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu. Śledzimy mundialowe rozgrywki za oceanem. Niespodzianka w meczu Anglia-Gana. Po ostatnim gwizdku w Bostonie remis 0-0 drużyny podzieliły się punktami. Przed nami jeszcze drugi mecz w grupie L. Panama-Chorwacja. Rozpocznie się on o 1:00 w nocy, a w grupie K nad ranem spotkanie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Przypomnijmy, wcześniej Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0 po 2 golach Cristiano Ronaldo. Na mundial wrócimy również w kolejnym. W kolejnych faktach RMF FM polecamy. Młodzież naciera w siatkarskiej kadrze, przyznaje w rozmowie z RMF FM libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak. W pierwszym turnieju Ligi Narodów w Chinach selekcjoner Nikola Grbić dał szansę zmiennikom i debiutantom. Z dobrej strony pokazał się m.in. 20-letni Maksymilian Graniczny, czyli konkurent Popiwczaka do gry w podstawowym składzie.
7: Czujesz oddech, presję? Czy może cieszysz się po prostu, że masz w razie czego na kiedyś tam następcę?
8: Nie, no wiadomo. wiadomo, Max odkąd tak naprawdę wkroczył do kadry rok temu, bardzo dobrze się prezentuje, bardzo często jest chwalony. Na mnie to oczywiście jest to dodatkowe gdzieś tam ciśnienie, jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i bronić tej pozycji i żeby być tym pierwszym libero w reprezentacji, bo młodzież naciera.
2: Rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Jakubem Popiwczakiem polecamy na rmf24.pl. Tam znajdziecie także terminarz meczów Polski w drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, które rozpoczną.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Za takie akcje kochamy Mistrzostwa Świata, nawet jak mało nas interesuje.
0: RMF Grand.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od najnowszych doniesień z Niemiec w sprawie wstrzymanego ruchu kolejowego. Awaria systemu łączności radiowej dotyczyła całego kraju. Prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Posłuchajcie, jakiego decyzję komentuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Lwy Albionu zremisowały z Ganą, a za oceanem początek kolejnego pojedynku Panama-Chorwacja. Niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn zapewnia, że prowadzi wszechstronne działania, by całkowicie przywrócić ruch kolejowy w całym kraju. Agencja DPA podała, że pierwsze pociągi ponownie ruszyły po przestoju, który objął cały kraj. Znaleziono już przyczynę awarii systemu łączności radiowej, ale jak podkreśliła DPA, nie ujawniono bliższych informacji na ten temat. Przypomnijmy, po 23:00 zatrzymały się w Niemczech wszystkie pociągi, zarówno składy dalekobieżne, jak i regionalne. Przestała także kolej miejska S-Bahn w Berlinie i Monachium. Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku. Jest jej współorganizatorem, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk w ostrych słowach skomentował ostatnią decyzję władz w Kijowie. Jak mówiliśmy w faktach, ukraińska premier Julia Swirydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającym się jutro wydarzeniu.
3: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności bardzo silne relacje. Dalej chcemy je budować, bo to jest strategiczny, ważny interes dla Polski. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
2: Mówił w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedynie agresor jest zadowolony, a spór w niczym nie pomaga. Tak Komisja Europejska komentuje napięcia między Warszawą a Kijowem. Rzeczniczka Paula Pinio potwierdziła korespondence RMF FM w Brukseli, że szefowa komisji Ursula von der Leyen przyleci do Gdańska na rozpoczynającą się jutro konferencję. Co jeszcze rzeczniczka mówi o sporze polsko-ukraińskim? O tym więcej Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Rzeczniczka powiedziała, że to, czego Unia nauczyła się przez ostatnie 5 lat, to jest to, że jedność jest najważniejszą sprawą.
5: Anything that undermines that unity.
4: A wszystko, co tę jedność podważa, jak ten spór kraju członkowskiego z Ukrainą, w niczym nie pomaga. Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że obecny spór nie przesłoni celów konferencji. Ukraińscy dziennikarze pytali, czy konflikt może odbić się na negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią lub na dalszej pomocy wojskowej. Paula Pinio zasugerowała jedynie, że Rosja jest zadowolona z tej sytuacji. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ukraińskiej jednostki. Zaznaczyła jedynie, że komisja ma zaufanie, że sprawa zostanie rozwiązana w drodze dialogu.
1: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. To opinia profesora Piotra Chłosty, urologa ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. O męskich problemach będziemy mówić dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie.
6: Dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu.
2: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta. Więcej o tym przypominam dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie, a już teraz zajrzyjcie na nasz portal Twoje zdrowie rmf24.pl. Za oceanem wielka niespodzianka po meczu Anglia-Gana. Lwy Albionu, czyli jeden z faworytów mundialu, zremisowały z Ganą 0-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata rozegranym w Bostonie. Tymczasem rozpoczęło się drugie spotkanie grupy L Panama-Chorwacja, a w grupie K nad ranem mecz Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Do spotkania Panama-Chorwacja wrócimy w kolejnych faktach RMF FM o 2:00. I już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. A ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Czy zobaczymy 40 stopni w cieniu w nadchodzący weekend? Zostańcie z RMF FM.
0: RMF Grunge.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: RMF On.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: Uwaga, super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

0: rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On. Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchajmy faktów RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. Zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał były policjant zatrzymany w sprawie brutalnego morderstwa w Mierzawie. Grozi